numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

SK2 Kielce.

0: pytaj mnie.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Dzień dobry, w środę Wiktoria Kmicik. Sprawdzam, co dziś w pogodzie w Kielcach. Temperatura wysoka jak na końcówkę września. Nawet 20 stopni zobaczymy na termometrach w naszym mieście bez opadów deszczu, a słońca na pewno nie będzie nam dziś brakować. A o korkach na kieleckich ulicach jeszcze nie ma co mówić, bo jest spokojnie, bez problemów przez miasto przejedziecie. Przypomnę tylko o pracach drogowych, m.in. na ulicy Jagiellońskiej i na ulicy Łódzkiej.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja, o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promyk organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK2 Sport.
3: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji. No i środa, czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minut tak się przytulcie, tak miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami to się nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulonym tak jakby, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupą, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać je, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, i mówi do was. Tak, widzicie jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak. I teraz
0: my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego.
0: No.
1: W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli jest. Wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami.
1: I
0: co żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcy
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra. Czyli...
1: Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś, tak? Można nominować siebie, ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie,
0: czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką? Tomb Raider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa. Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożeno, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucanie ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No. To z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki? W sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak,
1: to... A najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu.
1: I zostawiają.
0: Zdarza się. Ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie, zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak, idziesz spać, wstajesz rano
0: i tego nie ma.
2: Ale jak jest, to możesz od razu założyć.
0: Jak jest, to zakładasz.
2: No po co pojedynczo,
0: ale u mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: Tak. Te wróżki, czarodziejki kradną.
2: Tak, mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetkę gdzieś, to następnego dnia już jej tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: A później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki.
0: I ładnie czysta,
2: pachnie.
0: Wyprana.
2: Tak.
0: Nie, też nie
2: dziwne
0: wiem.
2: Dziwne rzeczy się dzieją.
0: W ogóle to jest jakiś kraina czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopięce zachowania w naszych mistrzostwach chłopięcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać na przykład, nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: porze.
0: Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Ja znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma Facebooka?

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa T-Love, czyli męski skład, też najlepszego dla nich. Dzień Chłopaka, 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysłać głosóweczki. Jeszcze wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rano rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki. Jarząbek, lubisz, nie?
1: To są znowu rozwiązane, właśnie.
0: Ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej. Co tu jeszcze jest? O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk. Ona
1: to ja jest... ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy, z gwiazdami tańczy. Znaczy ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą w Tańcu z Gwiazdami. Czuję rękę Boga. No zobacz, ona występuje w duecie z tym.
1: Ale zobacz, kto ją da.
0: Kamilem ja... Kuroczko.
1: No i Kamil Kuroczko, ją tutaj zobacz, jak ją dotyka.
0: No popatrz na niego!
1: No, jaki baski!
0: No czuję rękę!
1: No, czuję rękę!
0: Na baski!

0: proszę.
1: Reklama.
2: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
4: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
5: Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: 99 tysięcy 900 zł. 99 tysięcy 900 zł? 99...
7: Co tak powtarzasz?
6: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 tysięcy 900 zł? To aż 25 tysięcy mniej.
8: Wow! A można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
6: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: I wyjeżdżamy na Kielckie ulice, sprawdzamy, co się dzieje. Już coraz większy ruch na trasach wlotowych do Kielc, ale poza tym jest jeszcze raczej spokojnie. Przypominam, że w ciągu dnia, a zwłaszcza w godzinach szczytu, dobrze jest omijać Łódzką, Jesionową i 1 maja. A co w pogodzie dziś w Kielcach? Same dobre informacje mam na ten temat, bo nawet 20 stopni na termometrach bez opadów deszczu z dużą ilością słońca, jedyny minus to wysokie ciśnienie, więc co niektórzy mogą to odczuwać.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka. Matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.

0: O, od razu sygnał, od razu jest dobrze, od razu wiemy, o czym będziemy mówić.
1: No, zwracamy do tego, co stare, nieświeże i śmierdzące. Znaczy, my to odświeżamy, w ten sposób.
0: Odświeżamy.
1: Jesteśmy ekipą odświeżającą, kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas zacząć na 37 po 6. Pisano wtedy tak. Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały ustawkę przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
0: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej. Szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka.
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze, robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowo, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień cześć.
2: Gdzie się napisać? Lub do zawodu.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Ale, proszę bardzo. No. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem.
3: SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w toalecie. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład. Tak, dlaczego my nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Biła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka sztuka świeżynka nieśmigana, co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach, ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7. Przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Tak, może też tak może być. Też tak może
2: stówka
1: być.
2: Jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemą też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie.
0: SK2.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Dobry ponownie, Wiktoria Kmiecik. Na kieleckich ulicach już sporo się dzieje, zwłaszcza na wlotówkach do naszego miasta. Oczywiście większy ruch może być w centrum i na utrudnienia już natkniecie się na Łódzkiej, Jesionowej czy Zagnańskiej, także lepiej omijać te miejsca. I sprawdzam jeszcze oczywiście, co w pogodzie w Kielcach. Na termometrach nawet dwugwiazdkę. Myślę, że dzisiaj możemy zobaczyć w naszym mieście bez opadów deszczu. Jednak ciśnienie mamy dość wysokie, także może z tymi kamami to lepiej uważajmy.
16: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
18: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
20: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
19: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
18: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
21: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami psychologicznymi, pedagogiem specjalnym.
18: Trzynastolatek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: SK2 Sport.
18: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
23: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
24: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
23: Tak, że o to chodzi?
24: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
23: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
24: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu na świecie, czyli o Google'u.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: A Google to też chłopak.
24: Google, tak, Google też
23: Google chłopak.
24: Google tłumacz, oczywiście, jak nie wiecie, co mu kupić, to możecie sobie, nie wiem, wygooglować, nie?

0: No ale w domu dzieci nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci nachucha, żeby było cieplej?
0: No jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: I właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak: koniec z zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec z zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej, prawda? Sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: którzy grzeją do oporu. Oni szkodzą mnie.
1: Tak, i teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w tym momencie?
0: Idąc tym tokiem rozumowania, pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: klimę.
0: Oczywiście,
1: że tak. No. SK2. SK2.

0: No,
1: no to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora. O tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć. Zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak. Trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy o obydwu.
1: Nie. Zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Mhm. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
3: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia,
1: czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii, Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez dwa R chyba jest.
4: No niestety, ale to nie ryzykuje ten...
1: Nie pije nagród pocieszenia.
4: Nie pije nagród pocieszenia.
3: Tak jest. Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której? Po 7:00.

0: W Radiu SK 2, 100% polskiej muzyki na Stadionie Narodowym, 100% polskich obiadów.
1: Tak, ale to ten jeden najbardziej polski obiad się tam pojawi na Stadionie Narodowym i wy też się pojawicie, jeśli jakby będziecie chcieli, bo zaprosimy was do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
0: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
1: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś.
2: SK2.

0: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
1: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Dużo słońca w całym mieście, na pewno nie będzie go nam brakować do końca tygodnia. Naprawdę piękna polska złota jesień i temperatura też przyjemna, nawet 20 stopni na termometrach, bez opadów deszczu, także żyć nie umierać i tylko korzystać. Bo jak wiadomo, jesień lubi płatać figle i potrafi naprawdę dać w kość i być deszczowa, także naprawdę wykorzystajmy na maksa te piękne słoneczne chwile. A na ulicach w Kielcach korkują nam się w lotówki do Kielc i oczywiście ulica Łódzka.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: wrócił blask.
1: Blask, blask nadajemy, jeśli przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Nowy, świeży blask nadajemy tym newsom. Jak coś się pojawiło w ubiegłym wieku, jak to brzmi? Nie w XXI wieku się pojawiła ta informacja.
2: Pamiętamy ten wiek ubiegły, jakby było wczoraj.
1: W XX wieku teraz informacja z 30 września.
3: Fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, rozpoczęła produkcję, a dokładniej montaż modelu DU Lanos, podała Polska Agencja Prasowa 30 września 1997 roku.
1: Ale to było. Samochód legenda.
3: Marzenie każdego sąsiada.
1: Policja nimi jeździła.
3: Tak jest. I ten dreszczyk emocji, pamiętacie? Gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę. Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym Lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, Lanos ruszał jak potworek.
3: Rura wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
3: Tania jazda serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w Lanosie każdy wie, najważniejsze LPG.

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, tego no. przyjaciela tamtego.
1: A później do Lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka, w Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne. Dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego,
1: który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No głupie to jest, no.
2: SK2.
1: To sobie kupują.

Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało. Może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na stadion.

0: narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później, na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału,
0: czyli państwa miasta.
1: Państwa miasta. Tak, tak,
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz, 726-826-826, to SMS-owo lub na Messengerze, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ojej!
0: Czerwone na K.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie, nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał. SK2.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: dziecku kup.
1: Z Połem jakość wyższa od ceny.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Mamy na kieleckich ulicach, przede wszystkim na ulicy Ścigiennego, Tarnowskiej czy ulicy Pakosz. Oczywiście momentami też możecie stanąć się na ulicy Grunwaldzkiej czy Żytniej i standardowo większy ruch na Łódzkiej i 1 maja. A co dziś ciekawego w pogodzie w Kielcach? Dużo słońca przez cały dzień, temperatura to 20 stopni odczuwalna, będzie wyższa, także czeka nas naprawdę bardzo ciepły, bardzo przyjemny dzień. W Kielcach ciśnienie jednak będzie wysokie.
11: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
13: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę, ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą, nad ranem wyłowiono jego ciało.
13: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: SK2
0: Polska 2 Sport.
13: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
17: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
10: Nie.
17: Nie, rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
10: Tak, tak. Widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej. No.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
17: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
10: Tak jest.
17: Cała prawda całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
10: Cześć.

0: 9 po 8.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9 po 8, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno, jakby my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który jakby obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kawki piwa takiego nie
2: wypijecie. Nie,
1: a
2: teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak, no i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eskad.

0: Lubię, jak tu Basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: U jakiej
0: pam.
1: Basi?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej Basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć,
0: cześć, witamy, przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. A po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
1: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: W prawo, dziękuję bardzo. W prawo, bo mam bliżej po prostu.
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Zanzibar.
1: Miasto.
5: Znamość.
1: Znana postać.
5: Zorro.
1: Roślina.
5: Zawilec.
1: Kolor.
5: Zielony.
1: Zawód.
5: Złotnik.
1: Samochód.
5: Zefira.
1: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefira dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy,
5: państwo.
0: Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy potem powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
1: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
1: Dominika, co ty zrobiłaś?
0: Ale że punktu...
5: Ja już wiem. Ale
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu, no to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii, ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi.
5: No, tak.
0: Coś tym jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka,
1: może
0: chociaż
1: będzie
0: i tak
1: remis.
0: Trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba, że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Tuńczyk.
0: No. Tatar. Tatar. No dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo. A
1: Turcja.
0: Tak, a tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
1: Turek. Turek? Turek. Państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
1: A zaraz
0: ale tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
1: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla.
0: Jest.
1: Ta jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
1: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń. Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
1: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak. Ale
4: Państwa
1: jednak.
4: Miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii. Powinna państwo paść Tanzania.
1: To byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak, trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko powiedzieć.
0: I obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję, musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek błyskawiczny, tak.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Wieczorki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Ceramikę Trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Co dziś w pogodzie czeka nas w Kielcach? Temperatura naprawdę wysoka, 20 stopni odczuwalna, będzie jeszcze wyższa. Przez cały dzień słońca na pewno nie będzie nam brakować. Wiatr będzie raczej słaby, bez opadów deszczu, jedynie ciśnienie będziemy mieć wysokie. I to nie koniec pięknej pogody w Kielcach, bo jutro będzie równie przyjemnie, w piątek też, także naprawdę czeka nas przepiękna polska złota jesień. Korzystajmy ile tylko możemy.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całej Hiszpanii.

0: Pan Rychu, Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet. Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rynkowskiego?
0: Na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy taki oczywiście.
0: Fa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl. Tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno, w sensie must have. Tu zupę pominimy.
3: Zupę pomijamy, devolaj.
0: To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego devolaja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na devoleja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację devoleja.
0: Wariacja devoleja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
1: Devolaj z ziemniakami, mizerią.
0: My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo nie, musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. I też lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolajową i że jej filmik z devolajem bije rekordy popularności na TikToku.
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolajem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
3: 1 600 000
0: ma twój TikTok z devolajem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devolaju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra, posłuchajcie.
3: Ale ja dostaję filmów od znajomych, jak gdzieś jedzą.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy, po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devolaja. Powiem ci szczerze, że no... Dziewczyno!
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devolaje. Co ty na to?
3: Świetnie, mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko!
0: Piękne jedzonko!
3: Super!
1: Dostajesz od nas tak, nocleg w hotelu dla 2 osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla 2 osób, kieszonkowe 5 stóp, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. Jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No tak, bo się spotykamy wszyscy w
3: lokalu. A gwarantujecie tego devolaja?
0: Zobaczymy, co wygra w plebiscycie.
1: No właśnie.
0: No, twój głos też jest ważny. Kliknęłaś na devolaja, to jest duża szansa, tak?
1: Jedno, co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy. Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

lieber, Acetolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnio policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę na hulajnodze elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.
0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe.
1: Ile by jechała pod prąd?

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to...
1: To może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy na chłopaków. No. Tak, to my dużo rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś dobrego tylko wtedy, jak nikt nie patrzy.
1: To teraz Antonina zostanie z wami, a my idziemy do szafy się schować będziemy. SK2

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Pora sprawdzić, co tam dzieje się na kieleckich ulicach. I jak zwykle dużo się dzieje na ulicy Łódzkiej, Zagdańskiej czy 1 Maja. Tam możecie postać. Oczywiście ulica Warszawska, tam też natkniecie się na utrudnienia. Poza tym ulica Pakosz, Krakowska, Żelazna i Żytnia się korkują. I taka sytuacja jeszcze chwilkę w Kielcach może potrwać. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś maksymalnie do 20 stopni, ale odczuwalna będzie dużo wyższa, to za sprawą słońca, które będzie świeciło nad miastem przez cały dzień.
13: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Minęła 9, News SK2, Anna Łowocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
16: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
15: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
12: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
15: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków. W ciągu ostatnich 3 lat dług osób w wieku 18-26 lat zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
17: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
15: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
18: SK2 News, Kielce.
14: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kielczanie czekają na sezon grzewczy. Obecnie trwają przygotowania, mówi Paweł Kubicki, prezes spółdzielni Bocianek.
19: Ludzie się denerwują, że nie grzeje, a ma grzać. Pierwsze telefony od mieszkańców się pojawiają, natomiast ta pogoda jeszcze ma być dobra, to na ten moment jeszcze nie puszczamy ciepłej wody.
14: Sezon grzewczy ma rozpocząć się w pierwszym tygodniu października. Wystartował konkurs Świętokrzyski Lider Ekonomii Społecznej 2026. Samorządy, firmy i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje prospołeczne inicjatywy do 23 października.
20: Chwilka po 9:00, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto. Święto wszystkich chłopaków, no i panów. Dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku. I będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel, dzisiaj troszkę nietypowo, bo od 9:00. No i co? Dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity. Środa, jedziemy.

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no, przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś, no kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę tańcz piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku i to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor, no bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Liwka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
6: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem. Cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
7: Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońca. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz to tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.
9: Sytuacja na kieleckich ulicach. Troszeczkę się rozluźniło, są miejsca jednak, w których postoicie. To jest na przykład ulica Pakosz czy okolice WDK-u. Oczywiście standardowa ulica Łódzka 1 maja, tam na te utrudnienia również się nie natkniecie, nie tylko teraz, ale przez cały dzień. A co w pogodzie w Kielcach? Z najnowszych map wynika, że dużo słońca będzie przez cały dzień bez opadów deszczu. Ciśnienie jednak mamy wciąż bardzo wysokie, także może z tymi kolejnymi kawami lepiej uważajcie.
10: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Olsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
11: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
10: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej 7 warmińsko-mazurskim. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
1: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
10: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta. Utrudnienia potrwają do 15.
12: SK2 News, Kielce.
9: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Ponad 19,5 miliona złotych trafi do Świętokrzyskiego na inwestycje drogowe. Pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej pozwolą na realizację 14 zadań w regionie. Korona rozegra sparing z Legią Warszawa podczas przerwy na mecze reprezentacji narodowych. Kielczanie szlifują formę, mówi trener Jacek Zieliński.
13: Trenujemy w nowokrojonym trochę składzie, wobec 7 zawodników, którzy jadą na kadry. Zrobimy sobie testy, takie 3 dni motoryka, testy plus takie wprowadzenie.
9: Mecz z Legią w sobotę. Te w Książenicach.
14: Czy ty, Aniu, cieszysz się nie tak szybko, moja droga? Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
10: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się,
14: no
10: że
14: dobrze, październik. Czyli Anna Łowacka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki, jesienno-zimowe herbatki. Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

łzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

0: Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego Messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie, panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. Piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 piękne i czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
2: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
3: Co tak powtarzasz?
2: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
3: Wow! A można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
2: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dni otwarte.trustinvestment.pl.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach dosłownie za chwilę, godzina 11, to było Zako Power i Boso. I Boso to dzisiaj można pospacerować, dlatego że ostatni dzień września, jesień. Piękna, złota polska jesień, słońce za oknem, więc nawet można zaszaleć i Boso po trawie pospacerować. Bardzo to jest przyjemne, polecam z własnego doświadczenia. Po godzinie 11 w Radiu SK2 bardzo dużo dobrych polskich hitów. Krzysztof Zalewski, Sarsa, ich troje. Więc jak sami widzicie, i nowości, i klasyki, więc warto być z SK2. W środę, cały czas.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: W kielckich ulicach jest już całkiem spokojnie. Na większe utrudnienia nawet się nie natkniecie na ulicy Łódzkiej, ale spokojnie, bo jeszcze utrudnienia na pewno tam się będą pojawiać, zwłaszcza w godzinach szczytu. I przypominam jeszcze o remoncie na ulicy Jagiellońskiej. A w pogodzie w Kielcach dzisiaj dużo słońca. To słońce pozostanie z nami co najmniej do końca tygodnia i wysokie temperatury dziś nawet 20 stopni, a odczuwalna będzie i jeszcze wyższa. Nie, jedynym minusem jest niestety wysokie ciśnienie.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
9: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
12: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
11: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
13: Trudno to zrozumieć.
11: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitu na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
9: TOPR wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śniego, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
14: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
9: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
15: SK2 News, Kielce.
8: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. I na początek mam do rozdania bilety do Kieleckiego Teatru Tańca 9 października o godzinie 18. Na dużej scenie odbędzie się premiera Wadium. To spektakl o tym, jak funkcjonujemy w grupie, komu się podporządkowujemy i ile jesteśmy gotowi zrobić, żeby znaleźć swoje miejsce. I po bilety piszcie na kielce@sk.pl. A teraz o jesiennych juwenaliach PŚK. One już 22 października. Co zaplanowano? Wieczór pełen muzycznych emocji i świetnej zabawy. W Kielcach wystąpi m.in. Sentino.
0: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak? Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
7: Uwielbiam, uwielbiam.
0: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już, te jesienne grzyby się zaczęły, podgrzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
7: ja
0: też.
7: Ja również tak chętnie się wybiorę.
0: Także, drodzy państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki, oczywiście.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
15: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: I na początek nie o grzybach, ale bardzo dobry numer. Krzysiek Zalewski, jego Kurier.

emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No, po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robi takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: Cichosza od Sanach. To jest nowość i taka nowość już trochę inna Sanach, ale jednak nadal taka sanachowa. Oj, ten numer wchodzi jak złoto, naprawdę mega. U mnie cały czas w zapętleniu ta nowość, nie wiem jak u was, ale ja nie o tym, no bo dzisiaj Dzień Chłopaka i panowie na radiowym Messengerze, no widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy,
0: oho,
1: dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i wasze marzenia też, i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę południe, w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, dobrze, dobrze, jak słyszycie. Bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
9: I po reklamie.
10: Przepiękną pogodę mamy dziś w Kielcach, ale nie tylko dziś będzie tak piękna, słoneczna i ciepła, bo jutro i pojutrze również czeka nas słoneczna pogoda, temperatura w okolicach 20 stopni bez opadów deszczu i raczej nic nas nie powinno zaskoczyć. Chyba że dość zimne poranki, niestety jeżeli ktoś jest rannym ptaszkiem albo musi wstawać do pracy na godzinę 6-7, no to trzeba się rano ubierać, bo jest zimno, dziś w nocy na przykład poniżej 5.
11: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
12: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
11: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
9: SK2 News, Kielce.
10: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Przejście biegowego czeka na Was kręgielnia Bowlin. Tam dostępne jest 6 torów. Są też takie dla małych dzieci, także i mały i duży będzie mógł spróbować swoich sił. Poza tym obok znajduje się również tor kartingowy E1 gokart. Tam pośmigacie na gokartach. A na co wybrać się do kina? W Heliosie dziś premiera najnowszej odsłony Lalki. Poza tym grają też film akcji W sercu dziczy czy animacje Zapomniana wyspa, a w piątek premiera trailera Verity, coraz większy mrok.
0: chcę ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
2: Ojejku, dziękuję bardzo.
0: Wiedziałeś, że dzisiaj wasze święto?
2: Coś słyszałem. Mamusia do mnie napisała też z życzeniami z samego rana, także też bardzo dziękuję.
0: To dla ciebie, Kuba, i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina Van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
13: No to gramy.
14: 10 hitów.
13: Najlepszych polskich hitów.
14: SK2.
0: Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka, wilki i urkę. Ajajaj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Chwila, zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu, w tę niedzielę.
3: Tak.
4: Diecezja kurialna po tej stronie, coś się was też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
3: W sensie, ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
4: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
3: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoniła się jedna osoba.
4: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
3: Tak. Jak to byśmy ominęli?
4: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
3: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
4: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
3: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
4: ale
3: pana.
4: Ale no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
3: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
4: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia, do bycia chrzestnym.
3: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
4: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
3: No a jeżeli nie, to co?
4: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
3: No to poproszę listę.
4: Dobra.
3: To pan mi wyśle to, czy...
4: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
3: Wysłać to panu mailem, czy...
4: SMS-em, jakby tam pani.
3: SMS-em,
4: tylko jeszcze jedna
3: dobrze.
4: Rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
3: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
4: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
3: Nie, dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
4: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
3: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
4: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
5: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
2: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no, impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak, bęk, bęk. SK2.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
10: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
11: Społem. Jakość wyższa od ceny.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię, zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonów.
0: Tak skupiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no bo chciałem powiedzieć, że twoje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego ja jeszcze ich nie słyszałam.
0: Ale wiesz, że trochę ja też dzisiaj, ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.

0: Dostałeś nowy słuchaw?
1: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem. Więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel. Pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: No, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
16: Słońca dziś w całym mieście i tak będzie przez cały dzień, ale nie tylko, bo tak będzie przez kilka najbliższych dni, także nic, tylko korzystać z pięknej słonecznej pogody. Temperatura 20 stopni, może być odczuwalna jeszcze wyższa. Sprawdzę jeszcze, co dzieje się na kieleckich ulicach, ale póki co jest oczywiście jeszcze spokojnie, ale już niedługo na utrudnienia natkniecie się zapewne na ulicy Jagiellońskiej, na ulicy Żytniej, Grunwaldzkiej czy chociażby standardowo na Łódzkiej.
17: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
18: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
17: A po odholowaniu cystern z paliwem policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
19: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
17: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: SK2 News, Kielce.
16: Wiktoria Kmiecik, hej! Polecam wam teraz skarżyski Noe Park. Nie wiem, czy wiecie, ale zapisał się on w księdze rekordów Guinnessa. To właśnie tam znajduje się największy dmuchaniec na świecie.
0: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
16: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz. Pamiętajcie też o parku rozrywki i miniatur Sabat Krajno. To raptem kilkanaście kilometrów od Kielc. Macie tam słynną aleję miniatur, kino 6D czy park Papuk.
13: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak. Pani papajo, pani papajo, pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
14: Papaj marynarz.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
13: No dobra, każdy chłopak, jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
14: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
13: Ja, tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co wy na to na dzień dobry, Golec, orkiestra BDOS Grom i...

0: miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.

0: Wehikuł czasu.
1: Nie martwcie się, w wehikule czasu w ST2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty w SC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: No, dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. Każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta. Z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, dewolaja i napisali, dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole. Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel. A wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj polski smak ma swój własny adres. Mysłowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Ceramikę Trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Gdyby było obowiązków mniej niż zero, to by było bardzo fajnie. Ale tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, dom, zadyszki aż można dostać. A już za chwilę o godzinie 14 w newsach Eski 2 sprawdzimy kondycję naszych płuc.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnością

0: aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Weronika Wawrzyk, słoneczna środa w Kielcach na termometrach. W tym momencie już 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do 8 kresek. Na wiatr dziś w porywach do 8 metrów na sekundę. Nie jest to najgorzej, naprawdę przyjemna ta jesień. I według ekspertów przyjemne będą również kolejne dni. Dopiero w kolejny poniedziałek może troszeczkę popadać, ale póki co cały czas około 20 na termometrach. No naprawdę marzenie, co?
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
10: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
9: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
11: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
9: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
12: Zapraszam pierwszego pacjenta.
13: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
14: Chrypka?
13: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
12: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
9: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
6: SK2 News, Kielce.
8: Weronika Wawrzyk, weekend coraz bliżej na szczęście. Myślę, że wszyscy z tego faktu się naprawdę cieszymy. Warto wspomnieć również, że właśnie w piątek, muzyczny piątek w kieleckich basenach tropikalnych, czyli wyjątkowa impreza pod palmami. Słuchajcie, ciepła woda, muzyka od DJ-a, no i oczywiście piana party dla najmłodszych. Sprawdzamy również, co dzieje się w kieleckich kinach. Na ekranach m.in. druga część kultowej produkcji Totalna Magia, 100 dni Misja Zeus, a także film animowany Folwark Zwierzęcy.
9: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
15: No to gramy.
16: 10 hitów.
15: Najlepszych polskich hitów.
9: Cały czas 2-4 na H dla was gramy tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w SC2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle. W Pakistanie. Hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie. Szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. To już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

SK2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa w SK2.

0: cookies i piersi. Całuśniki jedne w aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami w ST2, a 2 miliony dolarów, czytam. Wygrała kobieta z Virginii.
1: Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy. Jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę.
2: Reklama. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: 99 900 złotych. 99 900 złotych. 99.
5: Co tak powtarzasz?
4: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAK M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 złotych. To aż 25 tysięcy mniej.
5: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAK M-Zoom?
4: Tak, odwiedź salon GAK Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
15: I po reklamie.

0: Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski nam ją stawia. I bardzo dobrze, za darmo najlepiej smakuje. A tylko takie dla was gramy. Darmowe najlepsze polskie hiciory, które stawiają na nogi. Tak jak pierwsza kawka, a druga, że zaczyna się ich używać. I zaczniemy używać polskich hitów po 15. Wesce 2, o której najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.

0: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
0: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
0: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
0: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
0: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach zaczyna nam się już zwiększać, więc kierowcy, tradycyjnie cierpliwość o tej porze na pewno się przyda, między innymi przy Alei Solidarności, Alei Dziewięciu Wieków Kielc, ulicy Krakowskiej, czy też przy Łódzkiej i 1 Maja. Zerkamy również na termometry w tym momencie. W mieście 21 stopni, cieplej już dziś nie będzie niestety, ale zachód słońca o 18.18, także z nami jeszcze trochę zostanie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
10: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
9: Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
11: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
9: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
12: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
9: Podkreślał Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
6: K2 News, Kielce.
8: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Blisko 20 milionów złotych trafi do województwa świętokrzyskiego. Pieniądze pozwolą na realizację 14 lokalnych inwestycji, z czego najwięcej, bo ponad 5,5 miliona złotych przeznaczono na budowę nowego mostu w powiecie buskim. Korona rozegra sparing z Legią Warszawa. Podczas przerwy na mecze reprezentacji narodowych Kielczanie szlifują formę.
13: Motoryka, testy plus takie wprowadzenie i ten mikrocykl przed grą kontrolną z Legią już taki normalny.
8: Mówi trener Jacek Zieliński.
14: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

akwarium z Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem w ST2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace w ST2.

0: Panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love. SK2. Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15:30.
1: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, kobieta wrzuciła wsteczne.
2: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: Proszę, morze pieniędzy!

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie widzę miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
5: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
6: Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
1: I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po trzydziestce, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze news o 16 w SK2.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10%.

0: 4 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Zapraszam, Weronika Wawrzyk. Coraz tłoczniej na kieleckich ulicach, ruch zwiększony w tym momencie m.in. przy rondzie w Cedynie, przy ulicy Krakowskiej, głównie tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską, robi się momentami dość poważnie. Postoicie również przy ulicy Łódzkiej 1 Maja, czy też przy ulicy Wapiennikowej. Z kolei na termometrach w Kielcach w tym momencie bardzo przyjemnie, 20 stopni, w nocy temperatura spadnie do 8.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
8: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Manu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
7: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady. A to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
9: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
7: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
10: Powinien być zabawny bardzo
11: i lojalny.
12: Szczery, taki troskliwy i kochany.
13: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
14: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
7: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
4: SK2 News, Kielce.
6: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Utrudnienia na ulicy Warszawskiej. W weekend odbywać się tam będzie wymiana nawierzchni.
15: Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Warszawskiej na odcinku od ronda Geodetów w kierunku ulicy Witosa. Zamknięte będzie również samo rondo Geodetów wraz ze wszystkimi wjazdami i zjazdami.
6: Mówi Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg. 10 października w Zagnańsku odbędzie się góralski bal charytatywny, z którego dochód trafi do hospicjum dziecięcego w Kielcach.
16: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
4: 100% polskich hitów.
16: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna, Kowalski, witajcie.
17: Możesz

0: nas jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój. A wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko. A już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Bona Fides, Alia i Faust. Nie ucieknę, nie uciekniemy od tego, że czas pędzi, 16.30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Szomarkowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział policja, straż pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: Bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dewolaj, grochówa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyśl, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. No, jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy.
1: SK2.
0: Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: dziecku kup.
1: Z Połem, jakość wyższa od ceny.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
16: I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm. Łukasz Zduńczyk przejmie stery i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: Niech rączka was teraz w ogóle niech tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: ulicach cały czas muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ tłocznie robi się w całym centrum Kielc, ale również przy ulicy Łódzkiej 1 Maja, czy też przy rondzie w Cedzynie. Powoli, bezpiecznie, coraz bliżej do weekendu, chociaż jeszcze trochę. Sprawdzamy też najnowsze prognozy pogody. Według ekspertów czwartek przyniesie nam trochę więcej chmur i stopni będzie 19, potem w piątek, sobotę znowu słonecznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
2: A jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
4: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
2: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że tam przebywa Marcin Romanowski. Chciał się zemścić na byłym szefie. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu.
5: To były pracownik firmy. Wstępnie przyznał się do umieszczenia pojemników oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
2: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Mężczyzna odpowie za narażenie wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
6: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
2: A jak dodaje, resort klimatu pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
0: K2 News, Kielce. Weronika Wawszczyk, zapraszam. W Bilczy 58-latka wjechała prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Pyrkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, wrzuciła wsteczny.
7: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
0: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Przełam barierę i daj komuś szansę na lepsze jutro. Szlachetna Paczka szuka ostatnich 15 wolontariuszy w Kielcach.
8: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów.
8: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod radio do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No, nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
1: nie
0: się wydarzyło.
1: Tak,
0: powiedz,
1: tak
0: jak
1: było.
0: Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst. Czy to znak, że masz... Nie, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK2, bo za chwilę gramy. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK2.

0: Gibbs i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, hej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Myślałem, że to...
1: Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: było,
0: specjalnie,
1: to nie
0: że
1: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze, po prostu to zrobić.
0: Jakby nie
1: tutaj
0: czekać,
1: nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
0: Trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski, już za chwilę najnowszy utwór, a jak specjalnie dla was w SK2.
2: Let's go.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To Live Camp w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Live Camp wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce.
7: Pierogi z kapustą i mięsem 400 gramów, wyrób własny Społem, cena przed obniżką 14,99 zł za sztukę. Teraz tylko 11,99 zł za sztukę. Polskie pomidory Lima, cena przed obniżką 4,99 zł za kilogram. Teraz tylko 3,99 zł za kilogram.
8: Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie.

0: to już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem. Za chwilę Oskar Cym z WSC2.
1: Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.

0: po reklamie.
1: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
2: Jeśli środa dała wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Sims ze swoimi trąbami i na pewno postawi was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie między innymi Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki, już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy Nita, To zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek. No chyba, że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
2: Rano

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rodzicu, szukasz pomysłu na energię twojego dziecka? Fly Sky to idealne miejsce. Akrobatyka, freestyle acro, a dla najmłodszych gimnastyka dla smyka już od 3 roku życia. Bezpieczna nauka i super zabawa. Pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdź szczegóły na www.fly-sky.pl. Fly Sky. Energia i pasja.
5: I po reklamie.

0: Dirty Love w Radiu SK2. To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycje do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Fajnym miejscem na spędzenie wolnego czasu jest Park Rozrywki Miniatur Sabat Krajno. Zobaczycie tam najwspanialsze budowle i dzieła stworzone przez naturę. Czeka tam na Was kino 6D, gdzie duże emocje macie gwarantowane. Jest też coś dla miłośników papug, czyli park kolorowych papug, także bawcie się dobrze. Fajnym miejscem na spędzenie wolnego czasu jest też Telegraf Kielce.
0: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby Wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni po prostu. 30 metrów kwadratowych już teraz w Radiu SK2. Na 30.

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I to ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cichosza, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Ceramikę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: wyszedł Jose Łączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem. Od Smolastego już za chwilę.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Cześć, cześć, cześć, Wiktoria Kmiecik. Macie ochotę na szybką jazdę? Jeśli tak, to wpadajcie do E1 Gokart. Tam czekają na Was oczywiście gokarty i są nawet takie do driftu.
10: Oczywiście na torze E1 Gokart w Kielcach mamy dwa poziomy plus część zewnętrzną. Jeżeli pogoda nam sprzyja, czyli te warunki atmosferyczne są dla nas korzystne, to jeździmy wtedy też po części zewnętrznej.
9: Mówił Rafał Zygan, a jeśli Wasze dzieci mają niespożyte pokłady energii, to zabierzcie je do FlySky prześciegiennego.
0: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe. Można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Eski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę Wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko pieprzy sól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK 2. No i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. Teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, a tam świeży numer od Kaśki Suchackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała. A teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie. A teraz zagra na antenie Radia SK 2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy, jak my, w Radiu SK 2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnęli za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer na kończące się lato. Chłopaki. Ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Wiktoria Kmiecik, dobry wieczór. Pogoda jeszcze w tym tygodniu będzie dopisywać, dlatego przypominam Wam o parku linowym na Szczepaniaka. Gości mają do dyspozycji tam 8 tras o różnym stopniu trudności, długości i wysokości, więc myślę, że to dobra odskocznia po pracy czy szkole. A niedaleko parku linowego macie też baseny tropikalne. Możecie tam trochę popływać, odprężyć się na masażach wodnych albo poleniuchować w jacuzzi. No chyba, że wolicie zjeżdżalnie wodne, to spokojnie, tam każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Magazyn lokalny.
14: Ewa Łukawska, projektantka mody, swoją przygodę z projektowaniem i krawiectwem zaczęła jako nastolatka, uczęszczając do Technikum Odzieżowego w Kielcach. Po jego ukończeniu konsekwentnie rozwijała swój potencjał, by dziś uszczęśliwiać kobiety pięknymi strojami.
15: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Ewa Łukawska, projektantka mody. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: A porozmawiamy właśnie o modzie, o tym, czym się Pani zajmuje, o Pani działalności. Na początku chciałabym zapytać, skąd wzięło się u Pani zainteresowanie modą? Jak to się zaczęło wszystko?
16: Chyba tutaj było od zawsze tak gdzieś ta moda ze mną. W sumie od lat dziecięcych gdzieś mnie interesowało. Gdzieś tam na lalki, ubranka, a później to gdzieś stopniowo się rozszerzał ten temat. No i pierwsza spódniczka wyszła z moich rąk w podstawówce.
15: W podstawówce
16: na słynnych lekcjach ZPT.
15: Mhm. Pamięta Pani, jaka to była spódniczka?
16: Tak, spódniczka w groszki. Mhm. Z baskinką. Szyta ręcznie. Mhm. Ale już właśnie ten zalążek był, że wchodzę w takie zainteresowanie.
15: Mhm. Dosyć wcześnie, bo do tego trzeba mieć też umiejętności, żeby taka mała dziewczynka uszyła spódniczkę.
16: No chyba gdzieś tam tkwiła zawsze we mnie ta dusza artystyczna i wyobraźnia przede wszystkim, bo też to musi być, żeby to wszystko gdzieś tam łączyć i kolorystycznie, i fasonami.
15: Mhm. I proszę powiedzieć, jak to dalej się rozwijało?
16: Poszłam dalej w tym kierunku.

0: właśnie do szkoły, do technikum młodzieżowego i żeby to wszystko i technicznie i wzorcownie gdzieś tam się kreować w tym kierunku.
1: A później, co było później?
0: A później zawsze to było moje marzenie, żeby mieć, stworzyć swoją markę i żeby ubierać kobiety, żeby coś dla kobiet robić, żeby moje nazwisko wyjdniało na tych sukienkach.
1: I to się udało, jak się pani z tym czuje?
0: Jest satysfakcja, oczywiście, bo ubieram tak, jak chcę, kreuję tą modę według mojego wizerunku, gdzieś co siedzi we mnie. I wtedy kobiety są bardziej szczęśliwe, jak przychodzą do mnie. Czują się takie dopieszczone.
1: A co panią motywuje do działania?
0: Słońce.
1: Słońce, ładna pogoda.
0: Ładna pogoda, chyba to też, jak wstaje, ładna pogoda, wtedy pobudza mnie do wyobraźni. I chyba wymyślam, tworzę po prostu to, co mi brakuje czasem w szafie. Inspiruje mnie i zarazem przyroda. To, co gdzieś zaświta w głowie. Jakiś drobny nawet element, jakiś materiał, czy guzik. Pewne rzeczy są taką inspiracją, czy kobieta tak samo, żeby coś fajnego stworzyć dla niej, żeby się czuła tak pewnie i wyjątkowo.
1: A jakie kreacje lubi pani tworzyć? Trochę o tej swojej twórczości chciałabym, żeby pani opowiedziała.
0: Moje chyba takie to sukienki wieczorowe. To chyba najbardziej lubię, żeby ta takie wyjątkowość właśnie, że taki wchodzi kobieta i ten takie pierwsze spojrzenie, ten taki strzał. To sukienki wieczorowe.
1: Jakie one są?
0: I na bogato, i klasyczne, ale raczej w klasykę wchodzę, w klasyczne. Ale żeby gdzieś tam z nutką lekką szaleństwa, z nutką seksapilu gdzieś tam, żeby tam wydobyć tą kobiecość. Bo to jest chyba ta nutka właśnie kobiecości, żeby pokazać kobietę.
1: I jakie kolory dominują, jeśli chodzi o te kreacje wieczorowe? Czy to czerń, czy nie tylko czerń?
0: Chyba porą zimową, tak bardziej czerń, czerwień, a latem, wiosną to chyba uderzam bardziej w takie kolory, no w takie wyraziste kolory, bo jednak lato, no to samo przez się mówi, że trzeba się ubierać kolorowo.
1: Kreacje wieczorowe na przykład przygotowywała pani jakimś popularnym osobom? Zdarzyło się?
0: Tak, zespół Blue Cafe. No to jakiś czas temu właśnie ubieramy na trasę koncertową, na różne te koncerty właśnie i do telewizji. No to współpracowałam już kawałek czasu z nimi. Więc fajna była współpraca, więc przyjemna. Do tej pory mamy kontakt, więc jest miło.
1: To chyba duże wyróżnienie, duże przeżycie dla takich popularnych osób
0: przygotowywać. Dokładnie, bo mnie odwiedzili, więc fajnie, przyjemnie było, że mnie odwiedzili, jak miałam otwarcie butiku właśnie na Szwoleżerów u siebie.
1: A proszę powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tych kreacjach wieczorowych, co teraz jest modne, jeśli chodzi o takie kreacje wieczorowe, może weselne?
0: Teraz chyba tak zauważyłam właśnie długie suknie bardziej.
1: Wróciły już do łask.
0: Tak. I tak samo i dzienne sukienki, to też te zwiewne i długie, więc kobieta taka bardziej frywolna, zwiewna, więc to bardziej niż takie króciutkie mini. No i spodnie szerokie.
1: Tak, to jest
0: spodnie
1: hit.
0: Teraz jest hitem i kolory. No, kolory właśnie, wyraziste, żeby to były.
1: Ale kolory też nie tylko latem i wiosną, też zimą poleca pani kolory?
0: Myślę, że też, tak samo. Kwestia dobrania koloru do danej kobiety właśnie, żeby to się łączyło i żeby ona się dobrze czuła, bo to jest najważniejsze. Bo jak kobieta się czuje pewnie w tej kreacji, to idzie tak zdecydowanym krokiem.
1: A co daje pani tworzenie ubrań? Co daje pani ta rzecz?
0: Chyba radość. Radość, że się spełniam i idę w dobrym kierunku. I chyba to jest najważniejsze i uśmiech u kobiety. Że na przykład dostaję, tak jak ostatnio dostaję telefon i dziękuję kobietami właśnie, że świetnie się czuła w tej kreacji, że wszyscy ją zachwalali, więc to też jest mój sukces, że ona się bardzo dobrze czuła w tym wyjątkowym dniu.
1: A jaki jest ten proces powstawania ubrań? Co pani robi? Siada pani, wymyśla, jak to wygląda?
0: Najpierw obserwuję kobietę, jaka jest, mniej więcej jaki charakter ma, więc to też musi gdzieś tam się
1: Bo to mówimy o takich kreacjach na zamówienie.
0: Na zamówienie, indywidualnie na przykład, żeby to uszczęśliwić tą kobietę, ma ten wyjątkowy ten dzień właśnie. I to, co ona lubi, to ja patrzę to, co do niej pasuje, jakie kolory i wspólnymi siłami, żeby ona się też dobrze czuła, więc wymyślamy kreację. Tutaj i zachować, trochę schować te różne elementy, które się gdzieś tam krępuje, a odkryć atuty.
1: Czyli trzeba poznać tę drugą osobę, żeby stworzyć dla niej kreację.
0: Tak, poznać, chociaż odrobinkę poznać, ale szybko się poznaje, czy jak wchodzi do mojej pracowni, więc, a później jest fajna współpraca.
1: Najpierw pani poznaje i później co, to są jakieś rysunki, czy jak to wygląda?
0: Taki szybki szkic. Szybki szkic, co jej pasuje, a później no to w trakcie szycia, miary, poznaje jeszcze bardziej, co do niej pasuje.
1: I później już tworzenia.
0: Proces tworzenia, dokładnie, przychodzi i ubiera się, buciki zakłada i pięknie wygląda.
1: Bo tutaj jest wiele aspektów takich, to jest wielowymiarowe tworzenie, prawda? Bo tak, i materiał, i
0: tak,
1: wzór.
0: Tak, materiał dobrać i wzór odpowiedni, żeby się dobrze układał.
1: Kolorystyka,
0: bo kolorystyka jest przeróżna. Przeróżne mamy i cery, i włosy, tak samo, żeby to wszystko gdzieś tam się połączyło. Przeróżne sylwetki mamy. Więc żeby to do jednej tej osoby połączyć.
1: A czy w ogóle teraz w dzisiejszych czasach możemy mówić o tym, co jest modne? Bo ta moda troszeczkę się tak zaciera nam. To wszystko jest takie płynne.
0: Tak, w skrócie można powiedzieć, że teraz to chyba w tych czasach takich, to mamy niby wszystko modne.
1: Tak.
0: Tak szczerze, tak jak i szerokie spodnie, tak jak i wąskie. Po prostu dopasować do sylwetki, żeby się kobieta dobrze czuła. Tak jak i groszki zawsze są modne. Mniej albo bardziej, ale pewne rzeczy są cały czas na czasie.
1: Obserwuje pani pewnie też kielczanki na ulicach. Jak pani myśli, dobrze się ubierają?
0: Myślę, że tak, ale jeszcze trochę kolorów.
1: To kolorów za mało.
0: Dorzuciła, tak. Są bardziej chyba takie stonowane, chociaż niektóre kobiety to tak, bardziej wyraziste są. Ale może dlatego, że mniej tego słońca u nas.
1: I dlatego się tak trochę chowamy.
0: Chyba tak, troszeczkę tak.
1: A gdyby nie tworzyła pani ubrań, to jaki kierunek by pani wybrała swojej działalności takiej zawodowej?
0: Ale chyba też dekoracja wnętrz, bo to też jest takie artystyczne, też z kolorami, też zabawa z kolorami, co pasuje, co nie. Więc chyba też bym się w tym odnalazła, bo tak samo jak i robię swoje u siebie w domu remonty, to wymyślam i kombinuję. Nie wyszukuję kogoś, tylko swoje pomysły wymyślam.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która chce zostać właśnie projektantką? Myślę, że wyobraźnia taka szeroka.
0: Szeroka wyobraźnia, chyba to jest podstawa i chęć poznawania tego wszystkiego. Dyscyplina też, bo trzeba gdzieś tam stać, ogarnąć się i wymyślać, a jak nie ma weny twórczej, to trzeba poczekać chwilkę na tą wenę twórczą.
1: A na jakie okazje przygotowuje pani stroje? Te wieczorowe, czyli jakieś takie, czy wesela, czy jakieś urodziny, imieniny?
0: Wesela, tak samo. Ważne i urodziny, tak samo. Jakieś imprezy większe. Przeróżne, co tylko do głowy przyjdzie. Jakieś gale, nie gale, tego typu. Na różne okoliczności. Tak samo i codzienne kreacje, tak samo.
1: Też tworzy pani na zamówienie codzienne kreacje?
0: Codzienne kreacje, tak. No i niektóre kobiety to już mają moją szafę.
1: To chyba duże wyróżnienie.
0: Tak, bo wtedy ja im już dobieram do tej szafy łączę po prostu stylizację, więc one już nie muszą kombinować, co pasuje, czy co, tego typu, tylko ja już pamiętam, co mają, więc tylko dokładam co odpowiednie rzeczy, żeby wzbogacić szafę.
1: Duże jest grono tych stałych klientek?
0: No, już jest coraz więcej w każdym razie.
1: Pani stroje też można w ogóle kupić na stronie internetowej, tak?
0: Tak, można kupić i tak samo przyjść do mnie do butiku, więc tak samo jak i tworzę i kolekcje na lato, wiosna, lato, jesień, zima. Więc gotowe rzeczy można gdzieś tam zaobserwować mnie, w jakich kolorach, jakie materiały, więc stawiam też przede wszystkim na materiały dobrej jakości, żeby się czuć wygodnie, bo to jest ważne, bo teraz są kobiety szybkie, więc muszą mieć wygodny ciuch, a zarazem szybko założyć.
1: Rozumiem.
0: Wygodnie.
1: A jakie te materiały by pani polecała? Bo teraz jest też tak, że więcej się patrzy na te składy ubrań. Kiedyś się tak na to nie patrzyło, a teraz dużo się mówi, ta świadomość jest większa i więcej pań, które kupuje ubranie, zanim je kupi, to patrzy gdzieś tam, szuka tej metki i patrzy, jaki to ubranie dane ma skład. Jakie tkaniny pani poleca?
0: Ja polecam właśnie bardziej naturalne, tak jak i wiskoza, bawełna i z jedwabiu tak samo, wełnę na zimę, więc stawiam bardziej na naturalność. Na pewno nie szukam poliestru.
1: Nie, i tak też pani tworzy.
0: Jest tam gdzieś zawsze domieszka tego poliestru, bo to nie da się uniknąć, bo wszędzie dokładają, prawie wszędzie dokładają ten poliester. Ale staram się właśnie tak jak najmniej. Ale stawiam właśnie na wygodne materiały, bo dobrze się czujemy. Zresztą sprawdzam wszystkie te materiały, w większości sprawdzam na sobie, jak się człowiek czuje, czy wygodnie, czy nie. Jak to się nosi, jak to się pierze, więc to jest też ważne.
1: A jeśli chodzi o wesela, też jest dużo takich przekonań, że na przykład nie powinno się iść w czarnym na wesele. Co pani na ten temat sądzi?
0: Jak kobieta nie chce na przykład na to wesele, to można albo jak już bardzo ten czerń, to coś dokładać. Zresztą teraz to ma fajne dodatki, jak i kokardy, róże, więc można to rozbić, tą czerń, na przykład złotą kokardą, co ostatnio tak zrobiłam i furor zrobiło. Kombinezon czarny i kokarda wtedy złota.
1: Czyli kombinezon, nie tylko sukienki.
0: Nie, oczywiście, wszystko. Wszystko, jakieś żakiety, kombinezony. U mnie przeróżny jest asortyment.
1: Byle nie biel na wesele.
0: Byle nie biel, dokładnie.
1: Z tym się pani też zgodzi jako profesjonalistka.
0: Tak, dokładnie. Że biel już jest przeznaczona dla panny młodej.
1: Jakie ma pani jeszcze cele, marzenia?
0: Cele marzenia? Chyba dalej się rozwijać w tym kierunku. W sumie poszłam teraz tak samo i w suknie ślubne, więc co chwilę coś nowego dokładam. Więc tak samo i można u mnie suknie ślubne tak samo i uszyć na zamówienie, jak są już gotowe.
1: Super, to tego pani życzymy, żeby się pani coraz bardziej rozwijała, jeszcze bardziej. Życzymy dużo klientek i wszystkiego dobrego. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Ewa Łukawska, projektantka mody. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
4: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrazików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają. I jest to choroba nowotworowa, która cechuje się tym, że jej przebieg na początkowym etapie rozwoju jest skryty. No i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
3: A jakie są objawy tego nowotworu?
4: Znaczy, objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości. Takimi innymi objawami, poza wyczuwalnym guzkiem, może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
3: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
4: No tutaj na pewno naszym taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowanie na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niska rodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
3: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
4: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, że tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
3: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
4: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia. I badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
3: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
4: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiane, miały najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne. Dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się. Bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu, i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
3: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
4: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu w odpowiednią substancją. Albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnej zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
3: Przed czym to badanie nas może uchronić?
4: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
3: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
4: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to, najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Jest długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
3: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
4: No jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że no, ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
3: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
4: I ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania i bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
3: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
4: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mamograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badała. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
3: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
4: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyni w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Magazyn lokalny. 9 kilometrów akt. Tyle zasobów mieści się w Archiwum Państwowym w Kielcach. O działalności archiwum, najstarszych i najciekawszych dokumentach opowiada Konrad Majs, Archiwum Państwowego w Kielcach.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I porozmawiamy właśnie o Archiwum Państwowym w Kielcach. Chciałabym na początku zapytać, Archiwum Państwowe, co to jest za miejsce, co się w nim znajduje?
2: Archiwum Państwowe w Kielcach wchodzi w skład sieci archiwów państwowych w Polsce. W tej sieci znajduje się 29 archiwów o takim zasięgu lokalnym oraz 3 archiwa centralne. No właśnie Archiwum Państwowe w Kielcach jest jednym z tych 29 archiwów o zasięgu lokalnym. Czym się zajmuje archiwum i jaka rola jest archiwum? No my jakby realizujemy taką misję archiwów państwowych, a tą misją jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie dostępu do tych świadectw i źródeł przeszłości. Stąd przechowujemy dokumentację, która może być istotna dla wielu osób czy dla wielu urzędów. Taka bardzo istotna z perspektywy i osób prywatnych właśnie i różnych instytucji.
1: Oprócz tego miejsca, w którym dziś jesteśmy, Archiwum Państwowego w Kielcach, jest również oddział w Sandomierzu.
2: Tak, jako Archiwum Państwowe w Kielcach, ogólnie można by zacząć od tego, że historia Archiwum Państwowego w Kielcach to 100 lat. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach. I na przestrzeni lat archiwum posiadało więcej oddziałów. W tej chwili jest jeden oddział, który znajduje się w Sandomierzu. Natomiast od roku 2011 pozostałe oddziały, które były chociażby w Jędrzejowie, w Pińczowie czy w Starachowicach, zostało to scentralizowane po tym, jak przenieśliśmy się do nowego budynku, w którym teraz jesteśmy na ulicy Kusocińskiego 57. Jest to budynek, który jest na tyle duży, że mogliśmy przenieść zasoby archiwalne właśnie z tych oddziałów, które wcześniej były. To ułatwiło zapewne korzystanie z zasobów archiwalnych, ponieważ no teraz jakby mamy wszystko w jednym miejscu, więc łatwiej jest osobom korzystającym dotrzeć do dokumentacji, którą poszukują. A na przestrzeni lat jakby archiwum zmieniało swoją siedzibę, bo początki archiwum to i siedziba to Pałac Biskupów

0: Później przez pewien czas to była kamienica na ulicy Mickiewicza, to była kamienica Sołtyków. I myślę, że tak najbardziej kojarzone archiwum jest z istniejącym budynkiem po dawnej synagodze. Tam w zasadzie archiwum mieściło się od lat 50. do roku 2011, a obecnie ku Sosińskiego 57 budynek historyczny, bo budynek, który powstał w latach 30. jako budynek koszarowy dla drugiego pułku artylerii lekkiej Legionów, więc jesteśmy w takim bardzo historycznym miejscu. I w zasadzie ten budynek te cele takie wojskowe, koszarowe pełnił do lat 90., a później od roku po odpowiednich modernizacjach oczywiście, od roku 2011 jest to nasza siedziba.
1: Z jakich zasobów mogą korzystać Kielczanie właśnie tutaj w tym archiwum?
0: No tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mamy ponad milion jednostek inwentarzowych, czyli milion, tak bardzo upraszczając, teczek z aktami, które ogólnie możemy powiedzieć, że mają ponad 9 kilometrów, mamy ponad 9 kilometrów akt łącznie z naszym oddziałem w Sandomierzu. No tutaj warto by wspomnieć o tej jednostce miary, ponieważ ona nie zawsze dla każdego jest jasna. No, akta mierzymy w metrach bieżących. Czyli możemy sobie tak uświadomić, że gdybyśmy te kartki papieru wszystkie układali jedna na drugiej, to cały ten nasz zasób archiwalny, to powstałaby wieża, która miałaby ponad 9 kilometrów, czyli można powiedzieć więcej niż najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Czyli tak najogólniej możemy powiedzieć o tym zasobie, który jest przechowywany, jeżeli chodzi o wielkość. Jeżeli chodzi o to, jakie to są akta, to są to najczęściej akta wytworzone przez różnego rodzaju urzędy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację najciekawszą, to jest to bardzo takie względne pojęcie, co jest najciekawsze, bo dla różnych osób różna dokumentacja będzie ciekawa. Natomiast na pewno jeżeli chodzi z perspektywy badań historycznych, no są takie zespoły archiwalne, które cieszą się u nas dużą popularnością, można powiedzieć. Tutaj też może powiem, że ten zespół archiwalny, to się może pojawiać tutaj w tej wypowiedzi, to sformułowanie. No zespół archiwalny to jest jakby dokumentacja, która została wytworzona przez jakiś jeden urząd. I u nas każdy ten zespół ma swój numer. Jako numer jeden w naszym zasobie archiwalnym mamy taki zespół archiwalny, który się nazywa Rząd Gubernialny Radomski. Rząd Gubernialny Radomski to są akta z lat 1807-1866 i tam mamy 8939 jednostek inwentarzowych, czyli tych, bardzo upraszczając, można powiedzieć, teczek, które zajmują 154 metry. I teraz, żeby w tym wszystkim się jakby odnaleźć, żeby wiedzieć, z czego korzystać, no potrzebna jest informacja, czyli jeszcze jakiś czas temu no, musieliśmy przeglądać różnego rodzaju inwentarze książkowe. W chwili obecnej jest to już znacznie uproszczone, można już z tego korzystać w formie internetowej, ale myślę, o tym jeszcze później porozmawiamy, tylko chciałem jakby pokazać, jak duży jest to zasób i jak dużo takich różnych jednostek inwentarzowych, tych teczek, znajduje się w zasobie. To, co jest bardzo ciekawe z perspektywy historii naszego regionu, no to na pewno Rząd Gubernialny Radomski, czyli ten początek XIX wieku. Później mamy akta bardzo ciekawe Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Z tym, że tutaj musimy, jeżeli chodzi o Rząd Gubernialny Kielecki, musimy mieć świadomość, że z uwagi na historię tych terenów, ta dokumentacja Rządu Gubernialnego Kieleckiego jest wytworzona po 1866 roku i jest to dokumentacja prowadzona w języku rosyjskim. I to jest takie no, pewne ograniczenie, które musimy mieć świadomość, korzystając z akt, że z uwagi na historię, na naszą historię, część dokumentacji jest w języku no właśnie rosyjskim, z uwagi na zabory. I Rząd Gubernialny Kielecki, dokumentacja bardzo ciekawa, z tym, że no właśnie sporządzona w języku rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o badanie z historii swoich miejscowości, bardzo ciekawą dokumentacją, która jest w naszym zasobie, jest dokumentacja z Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie. To są akta z lat 1822-1866. To jest dokumentacja, która została sporządzona na potrzeby no właśnie ubezpieczeń. Czyli jeżeli były ubezpieczane budynki w jakiejś miejscowości, to w tej dokumentacji one też zostały zinwentaryzowane. Więc mamy w takiej dokumentacji wykaz co znajdowało się w danej miejscowości i do kogo należało, w jakim było stanie, jak również mamy tam informacje, mamy tam formę graficzną, czyli często mamy tam różnego rodzaju plany, więc bardzo ciekawa dokumentacja, bo uwzględnia w zasadzie różne bardzo małe miejscowości, a to jest, myślę, niezwykle ciekawe, żebyśmy pamiętali, że to nie tylko jest tak, że te duże miejscowości mają jakąś tam dokumentację, ale często małe miejscowości, które często gdzieś tam są pomijane przez historyków z różnych względów, którzy się skupiają może na takich bardziej istotnych miejscowościach, ale też widzimy taki trend, że ludzie zaczynają się bardzo interesować tą swoją małą ojczyzną i taka dokumentacja właśnie bardzo pomaga w takich badaniach. Jeżeli chodzi o same Kielce, to na pewno Akta Miasta Kielce, to jest dokumentacja z lat 1803-1950. Tam jest ponad prawie 8 tysięcy jednostek, więc bardzo dużo dokumentacji dotyczącej samych Kielc, więc dosyć dobrze zachowana dokumentacja. I akta dotyczące Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z okresu II Rzeczpospolitej, lata 1918-39, 25 tysięcy jednostek inwentarzowych, czyli upraszczając 25 tysięcy teczek. Musimy pamiętać, że ten okres międzywojenny i województwo kieleckie to zasięg dużo większy niż obecne województwo świętokrzyskie, bo w skład tego województwa w tamtym czasie wchodziło chociażby Zagłębie Dąbrowskie, czyli mamy miejscowości takie jak Będzin, Sosnowiec. Tutaj są te akta dotyczące tych miejscowości, więc bardzo, bardzo ciekawa dokumentacja i bardzo dobrze zachowana i dokumentacja, z której bardzo często właśnie korzystają badacze. I to jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, bo tych zespołów archiwalnych mamy ponad 3,5 tysiąca. Więc tak naprawdę na podstawie tej dokumentacji my możemy odtworzyć czy dowiedzieć się, jak wyglądało życie przed, powiedzmy, 100 laty czy 200 laty i w zasadzie możemy sięgnąć do każdej jakby sfery społeczeństwa i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało.
1: A w jaki sposób można skorzystać z tych akt? Jaka jest procedura? Przychodzimy i co musimy zrobić?
0: No więc tak, najlepiej, żebyśmy wiedzieli, z czego chcemy skorzystać. Więc w tej chwili ułatwiają bardzo poszukiwania archiwaliów, ułatwiają portale internetowe, takie chociażby jak portal Szukaj w Archiwach. Portal Szukaj w Archiwach pomaga jakby w określeniu i w dotarciu do tego, gdzie przechowywane są dokumenty dotyczące danego zagadnienia, które nas interesuje. Bo powiedzmy, jeżeli szukamy jakichś informacji, chociażby dotyczących Kielc, no to pierwsze, co się nasuwa, to to, żeby odwiedzić Archiwum Państwowe w Kielcach. Natomiast dokumenty dotyczące Kielc znajdziemy również w innych archiwach. To jest związane chociażby z różnymi kolejami losu i chociażby z tym, że w momencie, kiedy na początku XIX wieku, gdy funkcjonował Urząd Gubernialny Radomski, część dokumentacji jest chociażby w Archiwum Państwowym w Radomiu. Część dokumentacji będzie również w archiwach centralnych, o którym wcześniej wspominałem, czyli chociażby ta dokumentacja będzie w Archiwum Akt Dawnych, czy będzie w Archiwum Akt Nowych. I teraz, jeżeli szukaliśmy tego jeszcze kilkanaście lat temu, my te wszystkie archiwa musieliśmy odwiedzić i my musieliśmy tam wykonać kwerendę, czyli sprawdzić, jakie akta tam w ogóle są, które dotyczą naszych miejscowości. W tej chwili, korzystając z tego portalu Szukaj w Archiwach, my już jakby wiemy, gdzie jaka dokumentacja jest, a może być jeszcze tak, że część tej dokumentacji już jest zeskanowana i dostępna online na portalu Szukaj w Archiwach. Jeżeli nawet jej tam nie ma, to wiemy, gdzie ona jest, w którym archiwum jest przechowywana. Co wtedy robimy? Najlepiej taką dokumentację wcześniej zamówić. Można wypełnić rewers, można go przesłać do czytelni w naszym przypadku i nawet preferujemy tą formę, żeby rewers, czyli to zamówienie akt, trafiło do nas wcześniej, ponieważ my wtedy, jak przyjdziemy do archiwum, to te akta będą już na nas czekały, a nie my będziemy czekali na te akta. A musimy mieć świadomość, że akta często, zanim trafią do czytelni, muszą być odpowiednio przygotowane. Stąd ten czas często się wydłuża, więc preferujemy formę taką, aby akta zamówić wcześniej i przyjść do archiwum i wtedy już korzystać z akt. Co do udostępniania i co do pewnych wymogów i obostrzeń, jeżeli chodzi o udostępnianie akt. Akta metrykalne, czyli akta urodzenia, udostępniamy po 100 latach od wytworzenia. Akta małżeństw i zgonów po 80 latach od sporządzenia. Akty notarialne, księgi wieczyste po 70 latach od wytworzenia. Akta dotyczące spraw sądowych również po 70 latach. Akta dotycząca ewidencji ludności po 30 latach. I po tym czasie, który ja tutaj wymieniłem, z tych akt może korzystać każdy. Oczywiście, jeżeli te akta dotyczą bezpośrednio nas, my wtedy, wykazując interes prawny, możemy skorzystać z tych akt, bo musimy mieć świadomość, że akta na przykład dotyczące notariatów, czy akty notarialne, akty dotyczące nabycia różnych nieruchomości, one są oczywiście w posiadaniu właścicieli, ale z uwagi na różne koleje losu, jakieś nieszczęścia, pożary i różne inne historie, one często ludziom po prostu, ludzie je tracą. I wtedy należy pamiętać, że w archiwum można odnaleźć te oryginały tych aktów i one często bardzo pomagają w różnego rodzaju postępowaniach, w ustalaniach własności. Także wtedy oczywiście te obostrzenia nie obowiązują, z tym, że musimy wykazać ten interes prawny. Czyli jeszcze tak, wracając do tego wszystkiego, generalnie korzystamy bezpłatnie, korzystamy z czytelni akt, która znajduje się w archiwum państwowym, chociażby u nas w Kielcach. Czynna jest codziennie od 8.30 do 15.00. Polecamy również zajrzeć na stronę internetową, gdzie w zakładce udostępnianie mamy wszystkie informacje na temat chociażby zamawiania akt, wypełniania rewersów, czy wypełnienia zgłoszenia, bo pierwszy raz korzystając z zasobu archiwum musimy wypełnić takie krótkie zgłoszenie użytkownika.
1: A jaki najstarszy dokument znajduje się w archiwum państwowym w Kielcach?
0: Jeżeli chodzi o taki najstarszy dokument, którym możemy się pochwalić, to jest to dokument z roku 1357. To jest dokument podpisany przez Kazimierza Wielkiego. Z tym, że jest to taki pojedynczy dokument, który dotyczy własności. On trafił do nas poprzez dokumenty majątków ziemskich. Natomiast taka zwarta dokumentacja, która jest przechowywana w naszym zasobie, czyli wytworzona przez jakieś instytucje, jest to głównie dokumentacja XIX i XX wieczna. Zresztą to też nie nasza rola, aby przechowywać te wszystkie najstarsze dokumenty. Tak jak wspominałem o sieci archiwów państwowych, mamy archiwum akt dawnych i to tam są przechowywane te najstarsze dokumenty dotyczące naszego kraju. Jest to archiwum centralne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Chciałam też zachęcić do spotkań ze źródłem archiwalnym, ale też wystaw online, które prowadzi Archiwum Państwowe w Kielcach. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Konrad Maj, rzecznik Archiwum Państwowego w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Archiwum Państwowego w Kielcach.
2: Działa od 15 lat, by dawać dzieciom uśmiech. Mowa o Fundacji Dr. Clown. O jej idei, misji i celach opowiada Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka akcji na województwo świętokrzyskie i Radom.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Anna Suchoni-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
1: A będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o Fundacji Dr. Clown. Czym jest Fundacja Dr. Clown?
3: Fundacja Dr. Clown zajmuje się szkoleniem doktorów klaunów, tak, naszych wolontariuszy, aby chodzili do szpitala, do pacjentów i leczyli uśmiechem. Zajmujemy się generalnie terapią śmiechem i zabawą, czyli używamy różnych form właśnie zabawy, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem, z dzieckiem, z dorosłym, nastolatkiem, bo jakby dla takich grup też działamy, żeby go wspierać w czasie choroby.
1: A jaka jest wizja fundacji?
3: No, chcemy leczyć uśmiechem, wspomagać leczenie tak naprawdę uśmiechem, bo to też nie chodzi, żeby zastępować tą naszą terapią, terapię taką konwencjonalną, ale chcemy właśnie wspomagać w tych placówkach medycznych, głównie w szpitalach, gdzie przebywają chorzy, wspierać ich to leczenie, żeby szybciej dochodzili do zdrowia, żeby jakiś mieli taki, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, bo to jest takie główny nasz odbiorca, to żeby miały takie trochę też pozytywne wspomnienie z tego szpitala, z tego pobytu, ale żeby też chwilę miały takiego zapomnienia od tej choroby, żeby mogły stać się dziećmi znowu, bo one w czasie szpitala stają się pacjentami. Dla pielęgniarek, lekarzy są pacjentami, a dla nas one są dziećmi, dlatego to, co my im proponujemy, to jest takie właśnie pozwolenie im, żeby one były dziećmi też w szpitalu.
1: Czyli jak to fizycznie wygląda? Przychodzicie Państwo na oddziały, tak? Wolontariusze przychodzą na oddziały i rozmawiają?
3: Mm-hmm. To znaczy tak, doktorzy klauni to są osoby przebrane w stroje, mają swoje właśnie pseudonimy i każdy ma swój kolorowy strój, więc od razu jakby sam ten strój już troszeczkę robi takiego takiej niespodzianki, szoku na oddziale wśród pacjentów, rodziców, no bo myślę, że personelu już to nie dziwi, bo my jesteśmy na tyle systematycznie, że tutaj na przykład w Kieleckim Szpitalu, w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, no to są takie cotygodniowe, kilka razy w tygodniu nawet bywamy na oddziałach wszystkich, więc nas znają bardzo dobrze i nie jesteśmy już zaskoczeniem, ale właśnie w tych kolorowych strojach wolontariusze wchodzą do sali, do dzieci, oczywiście za zgodą pacjenta, za zgodą rodzica i personelu i zaczynają i patrzymy tak naprawdę, z czym się spotykamy, jakie dziecko ma ograniczenia też, bo wiadomo, jest w sytuacji choroby, na każdym oddziale jest inaczej, są oddziały urazowe, są inne różne choroby, więc sobie tak doktorzy klauni są na to przygotowani, żeby sobie jakby sprawdzić, zobaczyć, mieć też taki wachlarz różnych zabaw, możliwości, żeby użyć przy dziecku tego, czego oni mogą, co oni mogą zrobić. To jest rozmowa, to są czasami jakieś żarty, to są sztuczki. Trochę używamy też cyrku, takiej pedagogiki cyrku, iluzji, żeby zmieniać tą rzeczywistość szpitalną. No i generalnie to też dużo bardzo zależy od wolontariuszy, od ich umiejętności, od tego, co oni też wnoszą swoją tą postacią. Więc to są naprawdę, każda wizyta jest troszeczkę inna, każdy wolontariusz jest inny i coś innego też reprezentuje sobą, ale ważne jest to, żeby właśnie z taką uważnością do dziecka podchodzić i też zobaczyć, co on może zrobić i co on chce z nami robić, jaką on ma gotowość na to, żeby przyjąć takich doktorów. Czasami to jest, wizyta się opiera na takim przełamywaniu lodów i takiej bariery, takiego wstydu, lęku dziecka, a czasami to jest taka szalona zabawa, bo dzieci od razu w nią wchodzą i chcą się bawić, są takie bardzo aktywne, uśmiechnięte od razu.
1: Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, jak dzieciaki reagują na doktorów klaunów?
3: No właśnie, tak jak wspomniałam, bardzo różnie, bo są takie osoby, które są po prostu nieśmiałe, też się boją, bo są w obcym miejscu i takie każde wejście do tej sali szpitalnej, otworzenie tych drzwi od pokoju, to jest taki jakiś strach, że będzie znowu jakieś wkłucie albo jakieś badanie, czy podanie jakiegoś leku, więc jak my wchodzimy, to też te reakcje są bardzo różne. Niektóre dzieci od razu wskakują na kolana do mamy czy taty, chowają się pod kołdrą, a niektóre bardzo żywiołowo reagują i od razu wyskakują z tych łóżek, jeżeli właśnie też im pozwala na to ta choroba, która ich tam zatrzymała w szpitalu. No więc te reakcje są różne, ale generalnie rzadko się zdarza, żeby ktoś nie chciał tej zabawy z doktorem klaunem. Myślę, że tutaj ta grupa nastolatków jest taką trudniejszą grupą, bo jakby no szpital dziecięcy kojarzy się z małymi dziećmi, ale my tam wchodzimy do każdej sali, a tam są dzieci od 0 do 18 lat, więc są też nastolatkowie, ale oni też chętnie na chwilę się odrywają od tych telefonów, od jakiejś tam książki, żeby z nami chwilę porozmawiać, coś tam zrobić, też jakąś sztuczkę czy jakąś zabawę.
1: Fundacja jest skierowana nie tylko dla dzieciaków?
3: Nie. Jak najbardziej my też zajmujemy się osobami dorosłymi i zdarza nam się odwiedzać tutaj w Kielcach, akurat nie, w Skarżysku z Kamiennej czasami odwiedzamy też oddziały dorosłe, ale jesteśmy też na przykład w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach na ulicy Żeromskiego i tam mamy dogoterapię z paniami, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej.
1: A co to jest dogoterapia?
3: To są takie zajęcia z psem, z udziałem psa, na których właśnie osoby, które uczestniczą, mogą się otworzyć, też uczyć się nowych umiejętności, ale przez ten kontakt z psem też daje im to tak dużo radości, takiej takiej otwartości, takich wspomnień. Jeżeli chodzi o DPS, to jest wyjątkowa grupa, bo panie czasami wspominają o te swoje zwierzaki, które miały gdzieś w przeszłości i to jest takie dosyć wzruszające zawsze spotkanie z psem. Ale daje im też taki pozytywny pozytywny bodziec, bo panie tego pieska głaskają, mogą zrobić z nim jakieś sztuczki, nakarmić pieska, więc ten zwierzak tak ich wspiera też, daje takiej radości.
1: A odkąd fundacja działa tutaj w naszym regionie?
3: W naszym regionie jesteśmy, raczej właściwie w Kielcach, jesteśmy od 15 lat. To jest też taki nasz jubileusz, bo teraz w lipcu mija 15 lat od początku istnienia oddziału i od takiego czasu jesteśmy w tym kieleckim szpitalu. Tak naprawdę od początku jeszcze na Langiewicza, później jak się przeniósł i został się do wszystkim centrum pediatrii, to od początku tam jesteśmy i odwiedzamy systematycznie pacjentów. My wchodzimy raz przynajmniej, ale dwa razy w tygodniu na ogół na takie wizyty, odwiedzamy wszystkie oddziały po kolei. Około 2000 pacjentów rocznie odwiedzamy w samych Kielcach.
1: A ilu jest wolontariuszy tutaj na Kielce?
3: W tym momencie około 14 osób. 14, tak.
1: W jakim to są osoby wieku?
3: No właśnie bardzo różnym. To się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja od 10 lat pracuję tu z wolontariuszami w naszym regionie i bardzo widzę zmiany, jakie zachodzą w tym wieku też wolontariuszy, w jakości tej pracy. Różne rzeczy się tu zmieniają w tym obszarze. W tym momencie to są osoby dojrzałe, dorosłe, aktywne zawodowo na ogół, które mają swoje rodziny, dzieci. Kiedyś obliczałam sobie średnią wieku naszych wolontariuszy, to się zmienia, bo ludzie nowi przychodzą, odchodzą, ale to było 41 lat, taka średnia wieku. Kiedyś zupełnie to inaczej wyglądał ten wolontariat, było więcej osób młodych zaangażowanych w wolontariat, a teraz to się troszeczkę zmienia, przynajmniej u nas w organizacji to tak wygląda.
1: A pani długo jest wolontariuszką?
3: Ja od 10 lat pracuję tutaj jako koordynator wolontariatu.
1: Jak się u pani to zaczęło?
3: To znaczy, ja generalnie dużo działałam w wolontariatach różnych, ale akurat nie w tej fundacji Dr. Clown, ale też używałam sztuki cyrkowej w pracy z dziećmi, bo jestem pedagogiem i właśnie w moich wolontariatach tego się nauczyłam i jak zobaczyłam ogłoszenie, że tutaj na terenie Kielc poszukują koordynatora, to sobie pomyślałam, że mogę wykorzystać te umiejętności, które już mam, tą pedagogikę cyrku, zabawy i zrobić coś fajnego też.
1: A proszę powiedzieć z pani perspektywy, wydajecie uśmiech, a co wolontariat daje wolontariuszom?
3: No pewnie każdemu coś innego, ale tam dużo rzeczy jest. Mówi się, że on jest taki bezpłatny i jakby nic nie ma w zamian, ale tak naprawdę to wolontariusze dużo czerpią z tego, bo po pierwsze nawiązują przyjaźnie. Chyba dlatego powiedziałam po pierwsze, bo u nas to jest bardzo widoczne akurat w moim regionie, tutaj w naszym oddziale, że wolontariusze naprawdę są bardzo ze sobą zżyci i zaprzyjaźnieni i każdy o tym mówi, że też lubią się spotykać, lubią być ze sobą i są tacy jakby zaspokajają sobie taką potrzebę takiej przynależności, takiej relacji. Ale też uczą się nowych umiejętności. Jeżeli to są młodsze osoby, to pomaga pewnie później w życiu jakimś zawodowym, ale też taki rozwój umiejętności miękkich i takich umiejętności kluczowych. Teraz empatia staje się taką umiejętnością, która jest bardzo ważna też w życiu zawodowym i jak najbardziej tutaj mogą rozwijać też tą umiejętność.
1: Wolontariusze Fundacji Dr. Clown prowadzili również pomoc dla Ukrainy.
3: Tak, w tym okresie, kiedy wybuchła wojna, my też zajęliśmy się dziećmi z Ukrainy i wchodziliśmy też do nich, żeby troszeczkę jakby dać im też tego uśmiechu i wychodziliśmy do nich na zajęcia. Bawiliśmy się z dzieciakami, robiliśmy różnego rodzaju zajęcia, tak, dość regularnie.
1: Już pani pokrótce wspomniała, z jakimi instytucjami współpracuje fundacja?
3: ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii. Tam jesteśmy na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jesteśmy także na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Kielcach. Dom Pomocy Społecznej na ulicy Żeromskiego. I to są takie w sumie tutaj w Kielcach, to są te trzy główne takie placówki, które w tym momencie odwiedzamy. Czasami jesteśmy w jakichś szkołach specjalnych, ale to już tak troszeczkę mniej systematycznie, ale także odwiedzamy dzieci z niepełnosprawnościami.
1: Co jest najpiękniejsze w wolontariacie?
3: Chyba te więzi i to, że my sami możemy naprawdę podnieść swoje samopoczucie i taką zbudować taką swoją odporność psychiczną w tej pracy, bo dużo osób mówi, że to jest taka trudna praca nasza w tych szpitalach, że pewnie to jest trudne, żeby się nie popłakać przy tych dzieciach. A właśnie nie do końca tak to wygląda. To jest troszeczkę mit, bo my jesteśmy tam naprawdę z wielkim uśmiechem i jesteśmy tam zupełnie w innym celu niż jakoś tak współczuć tym dzieciom, czy w ogóle zwracać uwagę na tą chorobę. My tam po prostu dajemy dużo radości takiego, wnosimy dużo radości uśmiechu, żeby o tej chorobie na chwilę zapomnieć i to nam daje dużo takiej energii. Czasami wolontariusze mówią, że idą tak, zastanawiali się, czy iść, czy nie, bo na przykład mieli zły humor, tak im trochę się nie chciało iść, ale postanowili, że pójdą na wizytę i zawsze to jest dobra decyzja, bo oni po prostu po wizycie wychodzą pełni energii, radośni, że nawet ten humor ich się zmienia wtedy, bo oni to lubią, my to lubimy i naprawdę razem nawzajem tak się napędzamy, dobrze bawimy w czasie tej animacji czy tego spotkania z dziećmi, że nie tylko dzieci właśnie z tego czerpią, czy rodzice, personel też, tylko my sami też bardzo dużo właśnie takiej energii, radości z tego czerpiemy.
1: A co jest najtrudniejsze?
3: No, generalnie to spotkanie z chorym dzieckiem czy z chorym człowiekiem nie jest nigdy łatwe, tak. Tyle, że no myślę, że najtrudniejsze są jakieś takie momenty, gdzie my mamy jakieś wspomnienie swoje, że coś nam się przypomina, to każdy wolontariusz pewnie ma inaczej, że gdzieś jakąś swoją historię, może hospitalizacji albo swojego dziecka, to są takie momenty, gdzie gdzieś jakieś takie wzruszenie wchodzi. No albo gdy spotykamy dzieci bardzo chore, ciężko chore i pewnie te oddziały onkologiczne też, często wolontariusze o tym mówią, że to są takie oddziały trudniejsze dla nich do odwiedzenia.
1: Życzymy kolejnych 15 lat działalności fundacji. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś pani Anna Suchoń-Jasik, koordynatorka Fundacji Dr. Clown na województwo świętokrzyskie i Radom. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję.
4: Magazyn lokalny.
5: Marcin Łataś, witam i zapraszam. Góry Świętokrzyskie dzięki swoim bogatym walorom przyrodniczym, które wyróżniają ten obszar spośród innych województw, to idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. Region Świętokrzyski posiada wiele pięknych miejsc, atrakcji i ciekawych zakątków.
6: Dominik Kowalski, przewodnik Świętokrzyski.
5: Porozmawiamy sobie dzisiaj o świętokrzyskiej turystyce. W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, terenów górzystych oraz teraz do wędrówek turystycznych. Z czego słynie nasz region pod tym względem, które szlaki są najpopularniejsze w naszym regionie?
6: Mamy na terenie województwa świętokrzyskiego szlaki górskie i szlaki nizinne. One się wliczają do górskiej odznaki turystycznej i czasami wymagają troszeczkę więcej przygotowania, jeżeli chodzi o takiego turystę plecakowego. Jeżeli chodzi o trasy nizinne, to rejon Ponidzia, ale też szlak turystyczny z Cedzyny do Wąchocka. To jest szlak nizinny, niebieski. I on przebiega przez urokliwe miejsca Łysogór, bo też przechodzi przez Żeromszczyznę i dalej w kierunku Wąchocka biegnie przez Budzentyn. Każdy turysta znajdzie u nas coś miłego.
5: Jak należy się przygotować do takich wędrówek w naszym regionie?
6: Ja zawsze powtarzam, że niezależnie od wycieczki jednodniowej, pięciodniowej, czy to jest 14-latek, czy 80-latek, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Woda. Woda, plecak, wcześniej orientacja w terenie. To najlepiej mapa papierowa, ale dzisiaj są mapy laminowane. PTTK Kielecki wprowadził kilka lat temu aplikację Szlaki PTTK i ona działa online'owo we mgle i jest okraszona informacją krajoznawczą. badawczą, więc Państwo są dla siebie bądź dla swoich bliskich swoistymi przewodnikami na szlaku. Oczywiście jakieś węzły komunikacyjne, żeby po przejściu 20 na przykład kilometrów nie wylądować w danym miejscu, skąd nie da się wywrócić, prawda? Bo jakby sieć tych połączeń czerwonych autobusów bądź linii kolejowych, no ogranicza czasami nas, więc logistyka jest tutaj ważna. No i najlepiej mieć chociaż jedną osobę, żeby móc porozmawiać gdzieś te telefony, mimo że włączona ta aplikacja, ale żeby porozmawiać z drugim człowiekiem.
5: A jeżeli chodzi o taką odzież, buty na przykład?
6: Ja jestem zwolennikiem, że po szlakach turystycznych w butach chodzi się zawsze w butach powyżej kostki. Ktoś mówi, ale Dominik, zagrzeją ci się te nogi. No dzisiaj już technika produkcji butów jest taka, że one są lekkie i ten staw skokowy, który nie wiem do czego porównać, bo chyba nie, że rzepka jest ważniejsza, czy nasze serce, czy pulsa, czy oczy. Jednak trzeba uważać na to, bo komuś się wydaje, że schodzenie z górki może być łatwiejsze od wchodzenia pod Perzową na głównym szlaku Gór Świętokrzyskich, a jednak wystarczy tylko troszeczkę na błotku jakim się poślizgnąć i później już ten achilles będzie bolał, więc jednak wysokie buty, gdzieś jakaś pelerynka albo coś przeciwdeszczowego. No patrząc na moją głowę, to chodzę w tym kraju 10 miesięcy w roku w czapce, więc na pewno coś ciepłego, no i tak jak mówiłem, żeby tam jakaś może apteczka, coś dla bezpieczeństwa było w plecaku.
5: A jak już poruszyłeś temat map i orientacji w terenie, to co w sytuacji, kiedy na przykład zabłądzimy i rzeczywiście już przez długi czas nie będziemy wiedzieć, gdzie się znajdujemy?
6: W momencie, kiedy idziemy szlakami turystycznymi i gdzieś byśmy gdzieś zboczyli na lewo, prawo, to zasada jest jedna, że po prostu trzeba się wrócić. Wrócić oczywiście nie musieliśmy być w harcerstwie i jednak te kierunki świata rozpoznajemy, bo gdzieś to słońce jest nad naszymi głowami. Takie wielkie kompleksy leśne, w których moglibyśmy gdzieś, że tak powiem, przepaść, to musielibyśmy na nielegalu wejść w rejon Puszczy Jodłowej, prawda? Albo Lasów Suchedniowskich, bądź Lasów Koneckich. Ale spokojnie, gdyby Państwo w pewnym momencie zgubili ten szlak z oczu, to po prostu trzeba się wrócić te 50 metrów, bo on powinien tam się znajdować. Może teraz przy tej bujnej, zielonej roślinności mógł zarosnąć, dlatego Państwo wrócą i na tych krzyżówkach trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak jak za kierownicą.
5: W ogóle nasze województwo jest na swój sposób urokliwe, biorąc pod uwagę tą różnorodność, bo tu mamy i lasy, i tereny górzyste oczywiście, bo to Góry Świętokrzyskie, prawda?
6: Przyroda nieożywiona, przyroda ożywiona. Pierwszy rezerwat przyrody nieożywionej to w Kielcach. Na Ślichowicach my potocznie nazywamy ten rezerwat rezerwat imienia Czarnockiego, ale całe Ponidzie, no tam te otwarte przestrzenie, można to połączyć, szlaki piesze Ponidzia z rowerem, ale jeżeli Państwo mają w swojej grupie miłośników, nie wiem, zamków, miłośników architektury, to na bank coś po drodze zobaczą. Jeżeli przyroda, to ja tylko przypominam, że blisko 70% naszego województwa jest objęte ochroną, a to parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty i gdybyśmy mieli to wszystko zliczyć, no to jesteśmy chyba najbardziej wyjątkowym pod tym względem województwem. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy bardzo dużo parków narodowych, bo w tym góruje Małopolska, ale jeżeli chodzi o inne formy ochrony, to przypomnę 700 pomników przyrody i 71 rezerwatów.
5: A jakieś takie wyjątkowe punkty widokowe, gdzie możemy zastać?
6: Możemy zastać na Górze Zalejowej, czerwony szlak Kowalczewskiego z Chęcin. Tam panoramka prawie 360. Drugim takim ciekawym punktem jest Grzbiet Krajeński, czyli wyjeżdżając ze Świętej Katarzyny, wjeżdżamy na ten punkt, gdzie piękna Dolina Wilkowska, Dolina Poetów. Możemy zobaczyć, można powiedzieć, trasę, którą przemierzał Stefan Żeromski, jak z Ciek odchodził do szkoły podstawowej do Psar. Tak, proszę Państwa, Stefan Żeromski chodził do szkoły podstawowej, nie był dowożony. I stamtąd również są widoczne Tatry. Kiedy patrzymy na Dolinę Kielecko-Łakowską, gdzieś tam jeszcze widać kawałek stoków Niestachowie. Takim fajnym punktem, no ale to nie 360, ale 180, to oczywiście jest Pierścienicza, czy Telegraf w Kielcach. No i oczywiście miejsce, gdzie czasami egzaminujemy, nie że złośliwie, po prostu nie muszą to wiedzieć, egzaminujemy przewodników, to jest punkt widokowy w Chęcinach, no i stamtąd i Tatry, i w pełnej krasie Łysica, Góry Świętokrzyskie, kopalnie odkrywkowe, Zygmuntówka, Miedzianka, no i właśnie to szczególnie kochają Miedziankę młode pary, bo jak Państwo tam pojadą, na przykład na najbliższą sobotę, no to strzelam, że o godzinie 20 w sobotę będą tam trzy pary i białą damy zobaczyć.
5: A jeśli chodzi o Gołoboże, bo to też jest ciekawe miejsce, tam chyba jest nawet możliwość bycia nad chmurami.
6: Tak jest, szczególnie o poranku. Wychodzi się na platformę widokową na Świętym Krzyżu, wychodzi się nad Gołoboże profesora Kobędzy. Platforma widokowa kilka lat temu za sprawą Świętokrzyskiego Parku Narodowego i poprzednich dyrektorów zbudowana. To jest miejsce, które należy i jest w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako obszar ochrony ścisłej. Drugie Gołoboże oczywiście jest na Łysicy, na najwyższej górze, ale gdyby Państwo chcieli przejść przez Gołoboże fizycznie, to oczywiście jest taka możliwość. Czarnym szlakiem, który turystycznym z Nowej Supi. Idziemy w kierunku pasma Jelenioskiego i tam szlakiem imienia Jerzego Kapuścińskiego wchodzimy na pasmo Jelenioskie. Normalnie po tym gruzowisku pięknie ułożone takie schody, ale znowuż wtedy musimy przypomnieć sobie o wysokich butach, które trzymają kostkę.
5: Wróćmy jeszcze do tematu wędrówek pieszych. Co taki turysta powinien wiedzieć na temat oznaczeń szlaków w różnych kolorach, które występują?
6: Czasami mylnie uważamy, że to jest trudność. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o szlaki piesze, to szlaki czerwone były kiedyś najważniejszymi szlakami. Kiedyś z takim zamysłem były znakowane i one do dzisiaj są, czyli ten główny szlak Gór Świętokrzyskich, który ma blisko 100 km, Gołszyce-Kuźniaki. Drugim czerwonym szlakiem ważnym w naszym regionie jest szlak, który zaczyna się na Karczówce w Kielcach i biegnie przez Karczówkę, Brusznię, Białogon, dalej w rejon Góry Patrol, Jaskini Raj, Góry Zalejowej do Chęcin i imienia Kowalczewskiego. Kiedyś szlaki niebieskie były pętlami, ale to było bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o ten szlak czarny, który budzi zawsze takie emocje, czy to on jest trudny, czy nie trudny. Trudny to jest szlak narciarski czarny i to proszę przekazywać swoim bąbelkom, a jeżeli chodzi o szlak czarny pieszy, to były tak zwane szlaki dojściowe. Proszę sobie wyobrazić główne pasmo górskie, bardzo wysokie i tam szczytową partią biegnie jakiś szlak niebieski czy czerwony i trzeba dotrzeć do tego punktu. I zazwyczaj docieraliśmy z węzłów komunikacyjnych, czy dworców PKS-u, czy dworców autobusowych, czy dworców PKP i wtedy taki czarny szlak jest dojściowy i przykładem jest właśnie ten szlak z Piórkowa, gdzie jadąc na Sandomierz możemy wysiąść, wejść szlakiem czarnym na pasmo Jelenioskie i złapać tam szlak czerwony, ten główny, bo nie sposób go pokonać tak z dnia na dzień od razu w 100 km, dlatego dzielimy te szlaki i wtedy te dojściowe się przydają, żeby to po prostu podzielić na takie zjadliwe kęsy szlakowe, jakbyśmy to nazwali.
5: To ile tych szlaków turystycznych u nas w regionie występuje?
6: Gdybyśmy mieli tak wszystko do jednego worka wrzucić, to blisko to jest 1000 km, więc dla każdego coś miłego. Ja zawsze przypominam, że ścieżka spacerowa, bo też musimy wiedzieć o tym, która biegnie granicami Kielc, ma 56 km. Czyli można zobaczyć Kielce z perspektywy granic tego miasta. No i znowuż teraz powiem coś, w co Państwo nie uwierzą, ale Kielce są większe od Paryża. To trudno uwierzyć, jeżeli ktoś był w Paryżu, ale tam jest aglomeracja paryska i proponuję, żeby Państwo sobie podzielili ten nasz spacer wokół Kielc na to, że czerwonym autobusem dojeżdżamy na przykład do granic na Białogon, idziemy ścieżką spacerową 10 km, potem wracamy i tak mogą Państwo sobie 6 weekendów zrobić i naprawdę 10 km to nawet dziadziuś z wnuczkiem to przejdzie.
5: A gdzie w regionie rowerzyści powinni się wybrać? Co też powinni wiedzieć?
6: Stworzona była taka koncepcja małej pętli świętokrzyskiej, czyli wokół Tatr jest to modne, żeby jeździć, czy wokół Czorsztyna. No, mamy pasmo łysogórskie i ta pętla przy udziale świętokrzyskiego zarządu dróg była tam robiona, ale w ostatnim czasie można powiedzieć, to jest wysyp pewnych ścieżek już rowerowych i na przykład możemy z rejonu Mąchocic dojechać do Ciekot, tam troszeczkę poznać historię Żeromskiego, stamtąd bezpośrednio z Ciekot do Świętej Katarzyny. To jest droga najważniejsza dla turystyki świętokrzyskiej, jeżeli chodzi czy o agroturystykę, czy o wiedzę, no bo tu mamy Łysicę, a tu mamy Żeromszczyznę. No i stamtąd znowu jesteśmy w Świętej Katarzynie, tak patrzymy, dobra, Łysica zaliczona, klasztor zobaczyliśmy, Muzeum Minerałów i jedziemy do Bodzentyna. No i Świętokrzyski Park Narodowy z udziałem oczywiście środków zewnętrznych, wzdłuż drogi, troszeczkę od niej odsunięty, także jedzie się też w cieniu i dojeżdża się nad Bodzentyn i dalej można podróżować. Ale gdyby Państwo chcieli zobaczyć inne tereny, to ostatnio od granic województwa świętokrzyskiego na południu, dawnym nasypem kolejki wąskotorowej przez powiat Kazimierza Wielka do Wiślicy, to już powiat Buski, została stworzona piękna ścieżka. No i oczywiście na szlak Green Velo, ale o nim to moglibyśmy opowiadać aż tam do Elbląga, bo to setki kilometrów jest uznawany za jeden z lepszych szlaków w Europie.
5: I które miejsca w regionie są jeszcze warte odwiedzenia?
6: Ja bym proponował oczywiście od zaliczenia tego sztampowego zwiedzania regionu, czy wiadomo Łysica, Święty Krzyż, Jaskinia Raj, Muzeum Narodowe w Kielcach, ale też proszę pamiętać o takich miejscach, nie że zapomnianych, ale urokliwych, nieskażonych turystami. Wsiąść w pociąg, dojechać do stacji kolejowej Wierna Rzeka, zabrać ze sobą książkę. Wasze bąbelki już nie mają tego jako lekturę. 154 strony, Stefan Żeromski. Tam na stacji poczytać troszeczkę i przejść kawałek szlaku właśnie na Miedziankę, wrócić busem albo po prostu pokonać te 20 km szlakiem imienia Brauna do Chęcin, ale też rejony samego Opatowa, rejon samego Sandomierza. To też są szlaki turystyczne. My oczywiście tu w centrum żyjemy, ale gdyby Państwo chcieli już taki wyryw zrobić, to tak naprawdę można wyjść z Kielc i dojść do Kazimierza nad Wisłą przez Annopol. Cała ta sieć szlaków jest na stronie internetowej bądź aplikacji Świętokrzyskie Szlaki PTTK.
5: Co jest takim sercem regionu świętokrzyskiego i dlaczego?
6: No jest to Święty Krzyż, to nasze nazewnictwo, przewodnicy świętokrzyscy, województwo świętokrzyskie od setek lat, no niektórzy mówią, że od tysiąca ten magnes przyciąga różnych ludzi. Mówi się o najstarszym polskim sanktuarium według różnych zapisków, milenium, przed chwilą mieliśmy 1006 rok, tak naprawdę troszkę młodszy ten Święty Krzyż jest, ale tam naprawdę bije serce województwa świętokrzyskiego. Przypomnę, że Święty Krzyż jest na terenie powiatu kieleckiego, ale to jest diecezja sandomierska. No i oczywiście ten Sandomierz gdzieś tam na boku, po stronie wschodniej województwa, ale to zupełnie inna mentalność, taka dostojna, no bo jednak ci królowie tam bywali bardzo często. No i patrząc na ilość odwiedzanych, pod względem ilości odwiedzanych turystów, miejsca w okolicy, no to nawet Bałtów ma się czym pochwalić, bo te blisko ćwierć miliona turystów i to też jest takie małe serce, prawda, a można powiedzieć, że tymi żyłami są właśnie te szlaki.
5: Sandomierz jest miastem królewskim, prawda?
6: Jak najbardziej i my go wszyscy propagowaliśmy na maksa ojcem Mateuszem. Proszę pamiętać, że pierwsze serie zostały sfinansowane przez władze województwa świętokrzyskiego lata temu, a potem ojciec Mateusz nawet miał za zadanie pojawiać się w różnych miejscowościach województwa. No i nie jeździł do nich na rowerze, tylko były nawet połączenia autobusowe. I Sandomierz to historia królów, no przede wszystkim Wisła, no i to, co się odradza, gdyby państwo planowali tam październik, no to myślę, że coś tam o winie moglibyśmy powiedzieć już bezpośrednio z Sandomierza, bo to z powrotem wraca.
5: A które miasta, miejscowości w regionie świętokrzyskim mogą pochwalić się właśnie mianem tego królewskiego?
6: To są Chęciny, prawda, Szydłów i tutaj mamy pozostałości zamków. Gdybyśmy mieli iść w tą stronę, to ktoś by mógł powiedzieć, no a Bodzentyn też zamek, no ale to biskupi krakowscy. Mamy te ślady pobytów królów, bo okazuje się, że król z banknotu 100 złotowego, czyli Władysław Jagiełło, bardzo lubił być w Korczynie. Gdzieś tam może blisko było z Krakowa, załatwiał na szlakach komunikacyjnych tam z Sandomierza. Też to było w rejonie Wisły, więc można było pewne rzeczy załatwić, więc te ślady pobytów królów mamy w wielu miejscach, ale upodobali sobie chyba najbardziej, jakbyśmy popatrzyli na to, że nawet dzieci przywozili do Chęcin, to jednak te nasze Chęciny.
5: To już tak na sam koniec, co wyróżnia województwo świętokrzyskie od pozostałych pod względem turystycznym?
6: Klęska urodzajów. Chodzi o to, że na tym małym, na terenie tego małego województwa, gdzie żyje 1 300 000 mieszkańców, mamy dla każdego coś miłego. Połączenie komunikacyjne super. Z Warszawy 185 km do centrum, z Krakowa 120, dwupasmówki, my już ogarnęliśmy temat, niech Kraków się ogarniają, pozdrawiamy z naszych sąsiadów, trzymamy kciuki, żeby ta dwupasmówka z Krakowa, według mnie osobiście, jak analizuję od 20 lat turystykę, to właśnie turyści z Małopolski, którzy jakby nie patrzeć, mają już dość i tej Wieliczki, może te Tatry gdzieś tam zadeptane troszeczkę i to jest szansa, żeby to nasze województwo pod względem właśnie, czy atrakcji architektury, czy historii naszych polskich władców, czy przede wszystkim przyrody. Już nie ruszyliśmy tam ogrodu na Rostajach, a ogród botaniczny w Kielcach to już głowa pęka. Zapraszamy za chwilkę wrzosowiska. Będą pięknie wyglądać.
5: Czyli zachęcamy i zapraszamy w Góry Świętokrzyskie.
6: Tak, jest fajne, działki tu są.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Pozdrawiam.
5: Lasy Świętokrzyskie należą do najcenniejszych przyrodniczo obszarów naszego kraju. Obecnie pokrywają one blisko 28% powierzchni całego województwa świętokrzyskiego. W naszym regionie występuje duża różnorodność gatunkowa lasów, a także zwierząt w nich zamieszkujących. Świętokrzyskie lasy skrywają w sobie wiele wyjątkowych dla człowieka miejsc i dobrodziejstw.
7: Paweł Kosin, jestem starszym specjalistą służby leśnej, zajmuję się komunikacją społeczną w Nadleśnicy Dalerzyce i Leśnym Kompleksie Promocyjnym, również sprawami związanymi z turystyką, rekreacją i szeroko rozumianymi funkcjami społecznymi lasów.
5: W regionie świętokrzyskim nie brakuje lasów, a jakie te lasy mamy i ile ich jest?
7: Zdecydowanie region świętokrzyski możemy uznać za pięknie lesisty, szczególnie tutaj ta część północna. To są bardzo różnorodne lasy, które możemy powiedzieć są jednym z najbardziej różnorodnych w kraju, bo jeżeli porównamy nasze lasy świętokrzyskie do chociażby tych, które są na Kujawach, na Mazowszu, no to szybko się zorientujemy, że u nas występuje znacznie więcej gatunków drzew oczywiście, ale również i krzewów. I właściwie nie ma gatunku rodzimego gatunku drzew, który u nas nie występuje. No może poza kosodrzewiną, limbą, które są typowo górskimi gatunkami, ale tak pozostałe wszystkie gatunki występują. No i przede wszystkim jesteśmy królestwem jodły. To jest ten piękny gatunek, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, a którego nam zazdroszczą właśnie mieszkańcy innych regionów, bo u nich jodła jest tak na dobrą sprawę jakimś takim rzadkim wydarzeniem w lesie. Po prostu mamy takie warunki glebowe, ale również klimatyczne, które pozwalają rosnąć temu gatunkowi i tworzyć tutaj piękne drzewostany. Puszcza Jodłowa, opisywana przecież przez Żeromskiego, nie przez przypadek taką nazwę nosi, no bo tak po prostu ta jodła tutaj u nas zawsze rosła.
5: A jakie zwierzęta w naszych lasach występują?
7: W zasadzie mamy do czynienia z wszystkimi dużymi ssakami oprócz żubra w naszym tutaj regionie.
5: Wilki też możemy spotkać?
7: Oczywiście wilki też, natomiast no taki idąc od największych, no to łosie. I jest tutaj całkiem spora populacja łosi, która bytuje na terenie naszego kraju, znaczy naszego województwa, oczywiście w naszym kraju też. I to łoś jest przykładem gatunku, który osiągnął bardzo dużą liczebność w krótkim czasie, właśnie ze względu na przerwanie polowań na ten gatunek. Od 30 lat nie polujemy na łosie. Dzięki temu ta populacja z niecałego 1000, dzisiaj mamy ponad 25 tysięcy w kraju łosi. I tutaj w naszym regionie te łosie spotykamy. Niestety też łosie, o tym, że łosie tu są, świadczy ilość wypadków drogowych z udziałem tych potężnych zwierząt. A dorosły łoś może ważyć nawet 600-700 kg, więc to łatwo sobie wyobrazić, jakie są rozmiary szkód przy takim wypadku. No i idąc jakby zgodnie z wielkością, mamy oczywiście jelenie, bardzo liczna populacja. Mamy sarny, mamy daniele występujące w naszych lasach, dziki oczywiście, borsuki, lisy, kuny, no i cała ta drobna zwierzyna, która żyje w środowisku leśnym, więc mówię, tutaj całe to bogactwo jest. Żubrów nie ma, ale kto wie, być może ktoś wpadnie na pomysł, ponieważ w Polsce żyje bardzo dużo żubrów i co roku ich się sporo rodzi, więc trzeba szukać miejsca w nowych lasach. Może ktoś będzie miał pomysł gdzieś tutaj przesiedlać, więc być może za jakiś czas też któryś tu kompleks leśny zostanie wyznaczony na miejsce potencjalnie życia kolejnego stada żubrów. Tak bym powiedział, że no tutaj nie możemy narzekać na brak zwierzyny w naszych lasach i widujemy tą zwierzynę, tak jak ja w trakcie pracy swojej, no ale to jest oczywiste, bo jestem codziennie de facto w lesie. Natomiast wszyscy ci, którzy chodzą do lasu, na pewno wiedzą, że jak się odpowiednio cicho zachowują i nie hałasują, to się spotyka z tą zwierzyną.
5: No właśnie, mam pytanie teraz takie, czy człowiek będący w lesie zawsze jest bezpieczny właśnie ze względu na tą zwierzynę, bo wiemy, że wilki czy dziki, no to wiadomo, że lubią chyba człowieka zaatakować.
7: Ten strach przed wilkami to jest jeden z takich największych mitów, który pokutuje. No od dziecka właściwie troszeczkę jesteśmy troszkę skrzywieni w tym temacie, no bo wszyscy znamy bajkę o czerwonym kapturku. Natomiast no wilk jest zwierzęciem, który genetycznie od wielu, wielu, wielu lat ma zakodowane, że tak na dobrą sprawę jedynym jego naturalnym wrogiem jest człowiek, więc od człowieka stroni. I to skrajnie stroni. To jest zwierzę, które jest niezwykle płochliwe, które ma świetny słuch, który ma świetny węch przede wszystkim. Ze wzrokiem jest troszkę gorzej, ale też oczywiście widzi. Więc jak tylko człowieka zwęży, to oczywiście ucieka od tego człowieka. Mitami są te ataki wilków na człowieka. Nie ma potwierdzonych przypadków ataku na człowieka. Często to są jakieś konfabulacje, te, które tam do nas dochodzą. Taki głośny przypadek, gdzie tam jakiś wilk się w Bieszczadach atakował jakieś dzieci. Okazało się, że to był wilk, który był po prostu za szczeniaka wyjęty z gniazda i po prostu był przetrzymywany przez człowieka, więc on już się nie zachowywał naturalnie jak wilk, tylko się bardziej zachowywał jako pies. I to potwierdziły badania, pościerane miał pazury, tak jakby po prostu po jakimś bruku chodził cały czas, a nie po lesie. Więc tutaj naukowcy są zgodni. Od wilka nam żadne niebezpieczeństwo nie grozi. I nie ma co demonizować. Znacznie poważniejszym problemem dla nas są kleszcze. I o kleszczach też byśmy mogli tutaj sporo pewnie mówić. Najważniejsza jest profilaktyka, bo kleszcz jest takim małym pajęczakiem, który przenosi również śmiertelne choroby, jak borelioza, która w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci, ale wcześniej bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia niesie. I właśnie tutaj na kleszczy bym przede wszystkim zwrócił uwagę. A ta profilaktyka polega na tym, żeby używać repelentów, czyli tych środków odstraszających, ubierać się na cebulkę do lasu, nie chodzić w krótkich spodenkach, krótkich koszulkach, mimo że jest ciepło, ale no, długi rękaw to jest zawsze bariera mechaniczna dla tych małych żyjątek, żeby one się do nas dostały, żeby się w nas wpięły. W związku z tym wystarczy tak na dobrą sprawę tej profilaktyki się stosować. Aha, jeszcze wytrzepać ubrania, obejrzeć swoje ciało po powrocie z lasu. To jest elementarz i który nas zabezpieczy w 100%. Nie ma niestety szczepionki na boreliozę, nie możemy się na to zaszczepić. Możemy się za to zaszczepić na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, to również bardzo poważną chorobę i to możemy. Na boreliozę na razie póki co nie ma, ale jak powiedziałem, ta profilaktyka powinna nas ustrzec. Wspomniał Pan również o dzikach. Dziki to są zwierzęta, których potencjalnie powinniśmy się bać, ale powinniśmy się ich bać w bardzo określonych sytuacji. Dziki, jak wszystkie zwierzęta dzikie, od człowieka również stroją. One nas zaatakują tylko w dwóch momentach, kiedy są same zagrożone, czyli byśmy po prostu weszli de facto na tego dzika. Jakiś, nie wiem, jest jakiś uskok terenowy i nagle wchodzimy, a on tam akurat leży dzik. Ale to też jest trudne, bo dzika bardzo z dosyć dużej odległości bardzo czuć. On bardzo specyficznie, no, dla niektórych śmierdzi, dla niektórych pachnie. Już nie będziemy tego roztrząsać, jak czy to jest zapach, czy to jest smród, natomiast no czuć go po prostu. Więc jeżeli czujemy taki zapach, takiego powiedzmy specyficzny, każdy myślę się domyśli, jak będzie blisko, no to po prostu uważajmy. No i druga sytuacja jest taka, kiedy widzimy małe dziki, tak zwane warchlaki, próbujemy je łapać, głaskać, bo na przykład one się oddzieliły od tej rodziny swojej. Są ciekawskie, jak małe dzieci, jak wszystkie młode osobniki, więc czasami się oddzielają, ale to nie znaczy na 99%, że zostały porzucone, czy coś matce się złego stało, tylko on się po prostu oddalił. No jeżeli my będziemy próbować tego małego dzika złapać, choćbyśmy mieli najlepsze intencje, chcemy go oddać do jakiegoś ośrodka, który się zajmuje zwierzętami dzikimi, bo chcemy mu pomóc, jak zobaczy to locha, no to oczywiście jak każda matka będzie bronić zdecydowanie swojego potomstwa i zrobi wszystko, żeby małemu dzikowi zwierzęciu nic nie stało, a to zwykle kończy się bardzo poważnymi konsekwencjami dla człowieka, no łącznie z wypadkami śmiertelnymi, ale to jest ten jedyny przypadek, czy ten jeden z dwóch tych przypadków, kiedy dzik dla nas może być niebezpieczny. Jeszcze z takim potencjalnie niebezpiecznym zwierzęciem może być lis. Lis, który też jest zwierzęciem dzikim, też powinien człowieka stronić, uciekać. Jeżeli się zachowuje nienaturalnie, jeżeli w jakiś sposób próbuje się spoufalić, podejść do człowieka, to znaczy, że prawdopodobnie jest chory na wściekliznę, bo tak się normalnie lisy nie zachowują, że one podchodzą do człowieka, tylko po prostu uciekają. Więc to jest dla nas sygnał, że musimy się pod tego lisa trzymać z daleka i bardzo ważne wtedy jest, no żeby w żaden sposób nie pomyśleć, że jak on merda ogonem, to on jest przyjazny i da się pogłaskać jak jakiś pies u nas na osiedlu. To jest potencjalnie niebezpieczne, bo ugryzienia, nawet samo polizanie gdzieś nas taką śliną, w której może być wścieklizna, no może nam tą groźną chorobę też przekazać. Więc to są w zasadzie wszystkie przypadki, kiedy możemy się czuć zagrożeni od zwierzyny. O, jeszcze o żmii może warto powiedzieć. No żmija też potencjalnie może być dla nas niebezpieczna. Żmija zegzakowata, jedyny gad, który jest dla człowieka niebezpieczny, bo pozostałe gady są dla nas zupełnie niegroźne. No ale to jeżeli żmija nas zaatakuje tylko wtedy, kiedy sama jest zagrożona, bo znów ona doskonale wie, że jest znacznie mniejsza od człowieka i że człowiek no, po prostu jest dla niej zagrożeniem. Więc jeżeli na nią nie usiądziemy, nie nastąpimy, to ona nas nie zaatakuje. Więc jeżeli widzimy wygrzewającą się żmiję gdzieś na środku drogi, na środku jakiejś polany leśnej, to zróbmy 3 kroki w bok, obejdźmy ją i zostawmy ją w świętym spokoju. Ona na pewno nas sama z siebie nie zaatakuje. To nie tak jak w rysunkowych filmach, gdzie ta kobra atakuje, skacze do człowieka. To tutaj tak żmije nie postępuje.
5: Jakie korzyści daje nam las? Jakie człowiekowi korzyści daje las?
7: O tych korzyściach dla człowieka z lasu moglibyśmy pewnie kilka godzin opowiadać. Ja bym powiedział, że no ten las nam od wieków, odkąd człowiek jest, tak na dobrą sprawę, no daje nam większość zaspokaja, większość tych potrzeb z tej piramidy Maslowa, byśmy powiedzieli, o tych bytowych, no bo z lasu mamy surowiec do budowy domów, do wykończania tych domów, ostatnio również do chociażby no, produkcji zabawek, ale też oczywiście las nas żywił, no żywił nas kiedyś bardziej, bo prowadząc koczowniczy tryb życia, wiadomo, polowaliśmy, teraz już nie musimy, mamy zwierzęta, które hodujemy, ale również oczywiście cała gama tych niemięsnych pożytków z lasu, mówię tutaj o rzeczach, które możemy jeść, które możemy spożywać, które również leczą, bo tutaj zioła, składniki lekarstw, czyli to są takie pożytki nazwalibyśmy produkcyjne, które są dla nas potrzebne. Druga grupa takiego dobrodziej z lasu, no to jest oczywiście to wszystko, co jest związane ze społecznymi funkcjami, czyli zaspokajaniem naszych potrzeb na odpoczynek, na rekreację, na sport, również na jakieś taką potrzebę otaczania się ładnymi krajobrazami, czyli to poczucie estetyki. No i na pewno też szukanie inspiracji. Wielu twórców, wielu artystów mówi o tym, że szuka w lesie inspiracji, nie tylko w fotografii czy malarstwie, ale również w muzyce. Znam takie zespoły, które zamykają się gdzieś w środku lasu i tam próbują tworzyć nowe płyty, czyli tu mamy te funkcje, byśmy nazwali no, społecznymi. No i oczywiście wracając do tego, z czego wszyscy korzystają, czyli to drewno, no to jest bardzo ważna rzecz, z której wszyscy korzystamy, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli żyć bez drewna. Niech każdy się tylko rozejrzy po pomieszczeniu, w którym jest i zobaczy, ile rzeczy zostało zrobionych z drewna albo z drewnopochodnych surowców, więc no tutaj musimy o tym pamiętać. I no też taki ważny apel, żeby tak no nie rzucać takich często dla nas nieprzyjemnych określeń, że no mordujemy te drzewa, że tylko wycinamy, że patrzymy, że jesteśmy na las jak na fabrykę desek. Nie, leśnik jest przede wszystkim przyrodnikiem, natomiast oczywiście też ma zaspokajać ludzkie potrzeby na drewno, a wszyscy z tego drewna korzystamy, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Przychodzi mi na myśl taka rozmowa z jedną panią, która przekonywała mnie, że bez drewna można żyć. Oczywiście próbowałem jej powiedzieć, że chociażby w jej domu jest mnóstwo rzeczy z drewna, a ostatecznie okazało się, że nawet miała bieliznę z tkaniny, którą robi się z drewna, czyli z modalu. No i doszliśmy do tego, że jednak to drewno jest potrzebne. Drewno ma 40 tysięcy zastosowań i wszyscy z tego drewna korzystamy, a naszą rolą leśników jest takie korzystanie z tego drewna, takie jakby no, zaspokajanie tych ludzkich potrzeb, żebyśmy jednocześnie ten rezerwuar drewna dla przyszłych pokoleń zostawili w co najmniej takim samym stopniu, jakim my możemy z niego korzystać. I jeżeli spojrzymy tak obiektywnie, to wszystkie wskaźniki opisujące polskie lasy pokazują, że tego drewna nam przybywa, mimo tego, że my cały czas z niego korzystamy. Wskaźniki

0: skorzystajmy z tego, drewna, bo na pewno jest to bardziej ekologiczny, przyjazny surowiec człowiekowi. No i tak jak powiedziałem, jest nas coraz więcej. Ponad 8 miliardów dzisiaj jest nas na Ziemi i wszyscy tego drewna potrzebujemy. Ale tak jak powiedziałem, jest to drewno, jest surowcem odnawialnym, bo możemy sobie wyobrazić, że nam się na przykład zasoby wytniemy, jakiś z rąb zrobimy w wieku 100 lat i za 100 lat będziemy mieć znowu taki sam las. Więc no jest to na pewno surowiec odnawialny. A tego nie możemy powiedzieć ani o ropie, ani o gazie, ani o kopalnych w ogóle jakichś surowcach. W związku z tym no pamiętajmy o tym, że wszyscy z tego drewna korzystamy. Natomiast oczywiście też bardzo ważnym priorytetem jest, żeby te zasoby przyrodnicze obok tego drewna, żeby nam to drewno nie przesłaniało. I ja myślę, że tutaj leśnicy polscy są świadomi od wielu, wielu lat. Nawet ustawa o lasach, która nas obowiązuje, mówi o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Trwale zrównoważonej, czyli cały czas musi nam przyświecać ta idea, że jest ochrona przyrody, są funkcje społeczne i jest ta funkcja produkcyjna. I myślę, że z tym nie mamy żadnych problemów. Mimo tego, że pozornie czasami nam się wydaje, że faktycznie nam tego lasu ubywa, ale my patrzymy na ten las właśnie przez pryzmat tego najbliższego lasu, do którego chodzimy chociażby zbierać grzyby czy odpoczywać. I po prostu, no jeżeli oczywiście tam się zdarzy, że jest wykonany z rąb, no to jest dla nas duża zmiana, bo to jest dynamiczna zmiana. Nie widzimy, jak co roku las przerasta, albo ciężko nam to strzec. Natomiast jeśli w ciągu 2 tygodni 2 hektary ktoś wytnie, no to jest to zmiana dosyć dynamiczna. Dlatego tak to emocjami postrzegamy. Natomiast tak jak mówię, Lasy Państwowe od 100 lat zarządzają polskimi lasami i myślę, że możemy być dumni z tego, jak te lasy nasze obecnie wyglądają, więc nic złego lasu nie zagraża. A tak na dobrą sprawę, im więcej drewna w naszym otoczeniu, w naszych domach, w naszym miejscach, gdzie pracujemy, tym lepiej.
1: Czyli korzystajmy, szanujmy i doceniajmy świętokrzyskie lasy.
0: Dokładnie tak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: SK2 Kielce.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

Kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż brzesz. Cicha woda brzegier wie, cicha woda wie. Zy kiedy trzeba robić cash, płynie wzdłuż brzesz. SK2

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.